bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: publikuje nową instrukcję na wypadek zagrożenia z powietrza. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Dziś sportowe emocje, najpierw siatkarze, potem piłkarze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Szymon Kępka.
1: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
2: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
1: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
2: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
0: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma także trafić do M-Obywatela. Niezależnie od aplikacji internetowych, miejsca doraźnego schronienia będą też oznaczone specjalnym znakiem. To będzie niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Jednakowe znaki pojawią się w całej Polsce, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Do końca roku oznakowanych zostanie 85 tysięcy miejsc schronienia. Pół miliona Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi, badania i zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymają kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z Funduszu Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. A przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Turyści w Rzymie jeszcze dziś nie będą mogli wejść do Koloseum. Powód jest przykry. We wtorek w czasie montażu oświetlenia zginął 22-letni robotnik. Spadł z 10 metrów. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmują na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik, odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
4: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
0: W grupie oprócz Bośni jest jeszcze Rumunia i Szwecja. Mecz o 20:45. A wcześniej o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Biało-czerwoni bronią tytułu mistrzów. Jeśli znowu zdobędą złoto, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Dziś typowo jesienna aura, dużo chmur z przejaśnieniami, ale okresami też przelotny deszcz. Najwięcej opadów na północy i na północnym wschodzie Polski. Temperatura od 10 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 19 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.
5: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama. Bonbon Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Dziennikarze Kuriera Lubelskiego w wydaniu z 21 października 1971 roku zadawali pytanie mieszkańcom Chełma, czy znasz rezerwaty, i zaprezentowali jako przykład Stawską Górę. Jak czytamy, w ubiegłym wieku Maria Hempel odkryła na nim niespotykaną wówczas w Polsce roślinę nazwaną Dziewięć Siłem Popłocholistnym. Starania o zabezpieczenie unikalnego stanowiska Dziewięć Sił napotykały na duże trudności. W województwie lubelskim istniały wówczas tylko cztery rezerwaty przyrody, wszystkie leśne. Utworzenie piątego, stepowego, nie było możliwe. Tymczasem biegły lata. Przez Stawską Górę przeszły dwie wojny światowe. W roku 1943 utworzono tam poligon dla artylerii. Wyginęło dużo okazów rzadkiej flory. Reszty dokonał wypas bydła. Na skutek zniszczeń w roku 1947 pozostało tylko 13 okazów osobliwej rośliny. Ale w roku 1952 było ich 28. Dopiero w 4 lata później Stawska Góra znalazła się pod opieką prawa. Rezerwat objął 4 hektary. Już w roku 1957 zanotowano 105 okazów 9 sił, a następnego lata 123.
1: Zwykle prezentujemy materiały dotyczące rezerwatu Stawska Góra, najstarszego rezerwatu przyrody w okolicach Chełma, utworzonego w roku 1956 w celu ochrony stanowisk niezwykle cennej roślinki, jaką był 9 popłocholistny. Tutaj mamy kolejny materiał. Zwykle te artykuły przygotowywali albo Kazimierz Janczykowski, albo Stanisław Skibiński, którzy jako regionaliści interesowali się zagadnieniem, a sam Kazimierz Janczykowski odegrał też dosyć istotną rolę w utworzeniu rezerwatu. Tym razem mamy materiał autorstwa Mieczysława Targońskiego. No i tutaj trzeba podkreślić, że to rzeczywiście ważna postać, żyjący w latach 1909-1975, niezwykle zasłużony działacz, jeśli chodzi o ochronę przyrody. W zasadzie często się tutaj podkreśla, że był jednym z pierwszych, który zajmował się tym zagadnieniem i proponował tutaj różnorodne działania. Współpracował z profesorem Dominikiem Fijałkowskim, niezwykle znaną postacią, jeśli chodzi o ochronę przyrody, więc rzeczywiście umieszczenie tego materiału, autorstwa tak szacownej postaci, było niezwykle istotne. A sam tekst jest taką charakterystyką historii rezerwatu, historii odkrycia tej cennej roślinki, jaką był 9 popłocholistny, czyli pojawia się Maria Hemplówna, pojawiają się działania Kazimierza Janczykowskiego. Wyakcentowany jest ten wątek z okresu II wojny światowej, kiedy właśnie w tym rejonie był poligon wojskowy niemiecki, który z jednej strony zniszczył sporo roślin, ale też uniemożliwił zaoranie tego terenu, co też miało dosyć spore znaczenie. Zresztą w tekście pojawia się taki fragment mówiący o tym, że w okolicach wyznakowanego rezerwatu było też sporo egzemplarzy, a nawet więcej niż w samym rezerwacie, no ale z racji tego, że te tereny nie były objęte ochroną, to niestety zostały zaorane i 9 na tym obszarze wyginął. W sumie dosyć ciekawy materiał, okraszony zdjęciem autorstwa Mieczysława Targońskiego, czyli przyrodnika lubelskiego. No i jeśli pojawia się zdjęcie, to oczywiście często bywał tutaj w tym rejonie i mógł tego rodzaju zdjęcia wykonać.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
6: Muzyka i głos AI.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
2: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
3: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.

0: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Słuchacie Tom Radio.

0: Atak nożownika w Jarosławiu. Za chwilę co wiemy o napastniku. Potem śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu i Kraków, który odlicza godziny do wyborów prezydenta. Marcin Krzemiński. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Z nami Marcin Starzec. Powiedz, co na ten moment wiadomo o napastniku?
1: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
2: Nie został doprowadzony do prokuratury, żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
1: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia.
0: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił nieco ponad godzinę temu na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink na Mazowszu. Wśród możliwych przyczyn wskazywane jest zwarcie w instalacji elektrycznej albo podpalenie. Najbardziej prawdopodobna jest ta druga, która zakłada akt sabotażu.
3: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
0: Mówi Aneta Guś, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu. Sprawą zajmują się też służby. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Nieznane są dokładne straty finansowe, tak jak kiedy stacja wróci do normalnego działania. Turyści w Rzymie jeszcze dziś nie będą mogli wejść do Koloseum. Powód jest przykry. We wtorek w czasie montażu oświetlenia zginął 22-letni robotnik. Spadł z 10 metrów. Kończy się kampania wyborcza w Krakowie. W niedzielę wybory nowego prezydenta miasta. Na odsiecz kandydatom ruszyły więc partyjne centrale. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek, a Donald Tusk Monikę Piątkowską.
4: Myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna, która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje, że jutro wszystko będzie lepiej, bo nie będzie.
5: Ważne jest dla mnie, jako polskiego premiera, żeby Kraków miał maksimum szans. Kraków z uczciwą władzą, dobrze wykorzystujący pieniądze. To jest ta gwarancja, że Polska będzie tym miejscem, które budzi zachwyt wszystkich bez wyjątku.
0: W niedzielę o fotel prezydenta Krakowa powalczy 7 kandydatów.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Władze powiatu chełmskiego i prokuratura wyjaśniają źródło nagrania z domu pomocy społecznej w Nowinach. Widać na nim mieszkankę placówki ze znacznie ograniczoną swobodą ruchów. Trwa postępowanie, które ma ustalić okoliczności zdarzenia i ewentualne naruszenia procedur. W najbliższą niedzielę w Chełmskim Parku Miejskim odbędą się obchody Światowego Dnia Zwierząt. Od 12 na uczestników będą czekały prelekcje, warsztaty, zajęcia edukacyjne, a bardzo ważnym punktem będzie też prezentacja psów ze schroniska, które czekają na nowe domy. Chór Rapsodia z drugiego liceum w Chełmie podsumuje swój sukces w Hiszpanii. Młodzi artyści osiągnęli tam wiele. W najbliższą niedzielę chcą podziękować wszystkim, którzy wsparli ich wyjazd i przygotowania. Do usłyszenia w lokalnych wiadomościach o 7:30.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, najmocniej ma padać na północy, w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu, na ogół od 13 do 17 stopni.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Dzień dobry, piątek, 25 dzień września w Chełmie i okolicy. Budzimy się dziś jak zwykle wcześniej niż większość nas by chciała. Za oknem świt, w studiu kawa, a w głośnikach my, czyli Radio Bonton na dzień dobry. 104,9 FM. Ja nazywam się Kamil Bukowski i będę z wami do godziny 12. Zaczynamy nowy dzień z nadzieją, że i tym razem uda nam się dotrzymać kroku kalendarzowi, bo ten, uprzedzam, ma dziś kilka ciekawostek za nadrz. Także usiądźcie wygodnie, złapcie mocno kierownicę, o ile teraz jedziecie do pracy. I taka prośba, uśmiechajmy się do siebie. Ja się do was uśmiecham. Nie widać, ale wierzcie mi na słowo.

0: Sprawdźmy, co przygotował dla nas kalendarz. Po pierwsze, imieniny. Świętują dziś między innymi Aurelia, Aureli, Eufrozyna. Tak, naprawdę. Ktoś kiedyś pomyślał, świetne imię dla dziecka. Franciszek, Kamil, o, nawet nie wiedziałem. Piotr, Wincenty i Władysław. Jeśli to wy, no to uściski przez falę eteru, a jeśli nie, to i tak macie dziś dobry dzień, bo 25 dzień września to Światowy Dzień Farmaceuty. Więc jeśli dziś spotkacie farmaceutę, a w hełmie to raczej nie trudne, uśmiechnijcie się, bo to ci ludzie, którzy tłumaczą nam po ludzku, co oznaczają te wszystkie łacińskie szlaczki wypisywane na recepcie, także ukłony dla wszystkich farmaceutów. A jeśli ktoś by chciał poznać parametry dzisiejszego dnia, no to słońce wstało o godzinie 6.23, zajdzie o 18.28, także dzień potrwa jakieś 12 godzin i 5 minut, no troszkę krócej niż wczoraj, no ale jesień już robi swoje. Z każdym dniem tracimy po kilka minut światła, ale na pocieszenie powiem wam tak, jest piątek, więc kto by się tam przejmował ciemnością, skoro przed nami cały weekend.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
16: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
17: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
18: Polton Radio. Na dzień dobry.

0: A teraz coś, co uwielbiam w tym paśmie. Kinga Miszczyk zada pytanie, które może i byśmy sobie sami zadali. A jeśli byśmy sobie je zadali i nie mieli telefonu pod ręką, no to męczylibyśmy się do końca dnia. To pytanie brzmi, a dlaczego? Kinga dokładnie wie i drodzy słuchacze, spokojnie, bo ciekawość to nie jest grzech. To wręcz obowiązek dobrego słuchacza, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Zostańcie z nami, bo za chwilę wszystko się wyjaśni.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Flaming kojarzy się niemal natychmiast z jednym kolorem, różowym. Tylko, że mały flaming wcale nie wygląda jak różowy ptak z obrazka. Pisklęta flamingów mają przede wszystkim szare, miękkie pióra. Skąd więc później bierze się ten charakterystyczny róż? O to zapytał Alex. Posłuchajmy.
4: Alex, klasa pierwsza liceum. Dlaczego flamingi są różowe, skoro rodzą się szare?
3: Odpowiedź zaczyna się od jedzenia. Flamingi żywią się m.in. glonami i małymi organizmami wodnymi, które zawierają barwniki zwane karotenoidami. To właśnie te naturalne pigmenty odpowiadają za czerwone, pomarańczowe i żółte kolory wielu roślin i zwierząt. Kiedy flaming zjada pokarm zawierający karotenoidy, jego organizm je trawi, a następnie wykorzystuje część tych barwników. I właśnie wtedy zaczyna się cała historia z różowym kolorem. Karotenoidy są transportowane m.in. do piór, skóry i dzioba, gdzie wpływają na ich zabarwienie. Dlatego młody flaming jest szary, jego pióra nie zostały jeszcze nasycone dużą ilością tych pigmentów. W miarę dorastania i jedzenia odpowiedniego pokarmu jego nowe pióra stają się coraz bardziej różowe. I tutaj ciekawostka, im więcej odpowiednich karotenoidów w diecie, tym intensywniejsze może być ubarwienie flaminga. Dlatego kolor piór jest również pewnego rodzaju informacją o jego diecie i kondycji. Karotenoidy są przetwarzane w organizmie i odkładane w rozwijających się piórach. A co się dzieje, kiedy flaming traci różowe pióro? Nowe pióro również będzie musiało zostać zabarwione podczas wzrostu, dlatego kolor nie pojawia się natychmiast. To trochę jak z budowaniem koloru od środka. Pigmenty dostarczane z pożywieniem trafiają do rosnącego pióra. Co ciekawe, flamingi nie są jedynymi zwierzętami, których wygląd zależy od karotenoidów. Słuchajcie, nawet jak my jemy bardzo dużo marchewek, nasza skóra oraz białka oczu mogą stać się pomarańczowe. Podobne pigmenty wpływają m.in. na kolor łososia, a także na ubarwienie wielu innych ptaków. Czyli Alex, odpowiedź brzmi, flamingi rodzą się szare, ponieważ ich młode pióra nie zawierają jeszcze dużej ilości karotenoidów. Wraz z dorastaniem i jedzeniem pokarmu bogatego w te barwniki, ich nowe pióra stopniowo nabierają różowego lub różowo-czerwonego koloru. Czyli można powiedzieć, że flaming w pewnym sensie zjada swój kolor. Pytanie zadał Alex, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Miłego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
6: A teraz przechodzimy prosto do wiadomości lokalnych. Sprawdzimy, co dziś w Chełmie i okolicy naprawdę się dzieje, bez zbędnego owijania w bawełnę. Słuchajcie uważnie na 104.9 FM.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 7.30, Eliza Kudalska-Nowosad. Niepokojące nagranie z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach trafiło do mediów. Sprawę wyjaśniają władze powiatu chełmskiego oraz prokuratura. Materiał pokazuje jedną z mieszkanek placówki w sytuacji, która wzbudziła poważne pytania dotyczące sposobu sprawowania nad nią opieki oraz ograniczenia jej swobody ruchów. Według medialnych doniesień kobieta miała być przypięta pasami do ramy łóżka pozbawionego materaca. Władze powiatu podkreślają, że konieczne jest ustalenie pełnych okoliczności zdarzenia, m.in. tego, kiedy powstało nagranie, w jakich warunkach doszło do przedstawionej sytuacji i kto był w nią zaangażowany. Starosta chełmski Piotr Daniszczuk poinformował, że jest wstrząśnięty nagraniem i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji, jeśli potwierdzone zostaną nieprawidłowości. Jednocześnie zaapelował, by przed zakończeniem postępowania nie przesądzać o odpowiedzialności pracowników placówki. O sprawie poinformowano rodzinę oraz kuratora mieszkanki. Zabezpieczono również dokumentacją, która może mieć znaczenie dla postępowania. 7 września sprawę w zakresie ochrony danych osobowych zgłoszono do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a 11 zawiadomiono prokuraturę. Powiat informuje również, że w latach 2020-2026 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach był kontrolowany 35 razy przez uprawnione instytucje. Według władz powiatu wcześniejsze kontrole nie wykazały naruszeń praw mieszkańców. Obecnie trwa postępowanie sprawdzające. Ma odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie wydarzyło się w placówce i czy doszło do naruszenia obowiązujących procedur. Będzie okazja, żeby dowiedzieć się więcej o zwierzętach, ich potrzebach i właściwej opiece nad nimi. W najbliższą niedzielę w Chełmskim Parku Miejskim odbędą się wydarzenia z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Spotkanie potrwa od 12 do 16. W programie znalazły się prelekcje i rozmowy poświęcone czworonogom, a na najmłodszych czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne czy innego rodzaju aktywności. O tym, co dokładnie przygotowano na ten dzień, mówi Bogdan Drygasiewicz, dyrektor Departamentu Komunalnego Urzędu Miejskiego. miasta Chełm.
0: Będzie darmowa wata cukrowa, dmuchawca i wiele innych atrakcji. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Laskowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
7: Bo właśnie najważniejszym punktem programu będzie prezentacja psiaków, które czekają w schronisku na nowy dom.
8: Właśnie aleja psów do adopcji jest wspaniałą inicjatywą, która może odmienić los psów schromskiego schroniska. Dzięki stworzeniu alei przez pracowników Urzędu Miasta oraz wolontariuszy schromskiego schroniska psy przestaną być niewidzialne za kratami boksów. Każdy spacer taką aleją to wielka szansa dla zwierzaków na nowy, bezpieczny start w życiu u boku kochającego opiekuna.
7: Dodaje Aneta Kryłowicz, zastępca dyrektora Departamentu Komunalnego.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: W Kresnym Stawie ruszyła procedura wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta 8 kadencji. 9 października uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich wybiorą swoich przedstawicieli. Kandydaci mogą zgłaszać swoje listy jeszcze do 30 września. Następnie do 8 października w szkołach będzie prowadzona kampania wyborcza. Głosowanie 9 października potrwa od 8 do 15. Wyniki mają zostać ogłoszone 15 października. Młodzieżowa Rada Miasta jest miejscem, w którym młodzi mieszkańcy mogą przedstawiać swoje pomysły i problemy, organizować wydarzenia, współpracować z instytucjami i angażować się w sprawy miasta. Nowa rada zostanie wybrana na 2-letnią kadencję.
3: Bon Ton Radio na

0: Zanim ktokolwiek z was wsiądzie dziś za kółko, warto wiedzieć, co się dzieje na drogach. A nikt nie wie tego lepiej niż Marcin Petruk. Zaraz podpowie, gdzie trzeba będzie odstać swoje, a gdzie akurat będzie jechało się jak po maśle. Trafik już za chwilę w Radiu Bonton na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Coraz chłodniejsze poranki będą normą w najbliższym czasie, a to przełoży się na wilgoć i parowanie szyb, co z kolei niezbyt dobrze koresponduje ze słońcem, które może oślepiać. Dlatego jeżeli jeszcze nie uruchomiliście silnika, zadbajcie o przejrzystość, nie zaszkodzi również założyć okulary przeciwsłoneczne. Jeśli natomiast już podróżujecie przez hełm, to na Lubelskiej możecie się niebawem spodziewać zamkniętego przejazdu kolejowego, zaś wokół rond Jana Pawła II i Turbinowego, jak też w centrum, większej liczby samochodów, ale także pieszych.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
13: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
14: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: z nim, więc za momencik. Godzina 8, a z nią wiadomości z kraju i ze świata oraz pogoda. Sprawdzimy, czy warto dziś wychodzić z domu, a jeśli tak, czy brać parasol, czy nie. Zostańcie z nami na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę.

0: szpitalach, jedna w ciężkim stanie, osoby, które przeżyły atak w Jarosławiu. Potem stacje paliw, nawet ich właściciele hamują gwałtowne podwyżki. Będzie też o filmie o legendzie polskiego rocka. Marcin Krzemiński. Najpewniej dziś przesłuchanie i być może po nim poznamy motywy, jakimi kierował się 31-letni Ukrainiec atakujący wczoraj nożem 5 ludzi w klasztorze w Jarosławiu w Podkarpackiem. Jedna z tych osób, ksiądz, poniosła w tym ataku śmierć. Reszta trafiła do szpitali. Jedną wypuszczono już do domu, resztą, w tym najpoważniej ranną, wciąż zajmują się lekarze, mówi rzeczniczka przemyskiej prokuratury Bożena Harasz-Wołoszyn.
1: Z tego, co mi wiadomo, nawet były przeprowadzone tam 2 zabiegi operacyjne i jest w stanie ciężkim, ale stabilny. Były to zabiegi ratujące życie.
0: Zbrodnią z Jarosławia wstrząśnięty jest ukraiński prezydent. Napisał w internecie, że sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność. Reakcję Wołodymyra Zełenskiego docenia polski premier. Donald Tusk zapewnił wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa, że dopóty będzie stał na czele polskiego państwa, będzie ono bezwzględne wobec zła i przemocy. Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy jest to polski przestępca, mówił Tusk. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do spraw stosunków zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego. Pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA, Sikorski przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych. I tym razem również stanęłaby do walki. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99 zł. Cel jest jeden.
2: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
0: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieśla. Tak, zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, no ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Historia lidera Lady Punk na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
3: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
0: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: 11 stopni na Podhalu, 14 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, 15 na Opolszczyźnie i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Takie maksymalne temperatury, pochmurno z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza na północy, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: 8:05 i znowu się słyszymy. Za oknem piątkowe słońce robi co może, żeby przebić się przez chmury, a my robimy co możemy, żeby umilić wam ten kawałek poranka. Kawa numer 2 już parzy się gdzieś tam w tle studia, więc jeśli wy też sięgacie po kolejną, no to jesteśmy zgraną drużyną. Chełm i okolice budzą się w swoim tempie, a Bonton towarzyszy wam krok w krok. Także zostańcie z nami na 104,9 FM. Bonton na dzień dobry, ja nazywam się Kamil Bukowski i jestem z wami do godziny 12.
8: Bonton Radio 104,9. Gość radia Bonton.
13: Jakiś czas temu mieliśmy Dzień Psa i dzisiaj tematycznie o psach, ale nie o byle jakich, bo o psach policyjnych. Jan Zieliński, Radio Bonton z tej strony. Witam Państwa. Dzisiaj na łączach mamy człowieka, który jakiś czas temu jeszcze u nas w naszym mieście w Chełmie służył z takim jednym sympatycznym psem.
14: Dzień dobry. Z tej strony aspirant Jakub Nosal. Obecnie funkcjonariusz Policji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu jako przewodnik psa, a tak jak tu pan redaktor powiedział, jeszcze niedawno służyłem w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie.
13: Zacznijmy od takiego osobistego akcentu, bo ciekawi mnie, jak to się stało, że pan zaczął służyć z psami.
14: Jeśli chodzi o moją historię jako przewodnika psa, to ma takie połączenie dosyć prywatne. Zaczęło się dzięki mojej ówczesnej dziewczynie, obecnie mojej żonie. Poznałem, jak to można taką naprawdę niezwykłą relację nawiązać z psem. Gdyż moja żona od lat zajmuje się psami i kiedy się poznaliśmy, mieliśmy takiego wspaniałego psa rasy Border Collie o imieniu Hippies, którego już niestety z nami dzisiaj nie ma. Ona wtedy z nim, to był młody pies, była w takim intensywnym treningu z nim. Ja wtedy mogłem tak naprawdę zobaczyć, jaką niezwykłą relację może nawiązać człowiek z tym psem, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Wtedy byłem już funkcjonariuszem policji, Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. No i tak gdzieś mi się w głowie taki pomysł wykluł, czy gdzieś tam nie można by było tego w takim życiu służbowym zrealizować.
13: To teraz spójrzmy może bardziej z takiej perspektywy, powiedzmy, psychologicznej, no bo jednak tutaj się musi jakaś relacja zawiązać i interesuje mnie, jak funkcjonariusz nawiązuje relację właśnie z takim psem, z którym pan, jak wspomniał, służył przez wiele lat. Tutaj właśnie odwołajmy się konkretnie do pana i do wspomnianego już Czorta.
14: Takie pytanie jest często mi zadawane i ludzie myślą, że na przykład my jako funkcjonariusze, generalnie jako policja, kupujemy psy od szczeniaka. No tak niestety nie jest, albo stety, to ma swoje wady i zalety. Policja kupuje psy mniej więcej w wieku od, no tak między rok a dwa lata. Ja, jeśli chodzi o moją historię z Czortem, no to była trochę inna niż na ogół, ponieważ ja tego pieska dostałem po przewodniku, który przeszedł na emeryturę. Czort był wtedy młodym pieskiem tuż po szkoleniu i ja go dostałem, on był wtedy w wieku dwa latka, no troszkę więcej. No to one mają za sobą już jakąś historię, bo to są już dorosłe psy, mają pewne przyzwyczajenia, nawyki, są pewnych rzeczy nauczone, a przewodnik, no bardzo często jak dostaje takiego psa, nie ma tej wiedzy, w jakim tam środowisku ten pies się wcześniej znajdował, czego był uczony, właśnie jakie miał nawyki, dobre i złe. No i na początku to jest oczywiście taka szorstka relacja, bo to są zazwyczaj dorosłe samce lub pupki. To są, nasze policyjne psy są bardzo mocne charakterem, bo tego się od nich wymaga. No i nagle na końcu smyczy pojawia się człowiek, który też z jakimiś wymaganiami i oczekiwaniami do tego psa przychodzi. No i na początku jest no takie ścieranie się, docieranie, poznawanie. No przewodnik, im bardziej doświadczony, tym mu to pójdzie lepiej, szybciej i sprawniej, bo potrafi wtedy odczytywać sygnały, jakie pies daje. Potrafi przewidywać, co może mu się spodobać, co może mu się nie spodobać. No ale generalnie ten początek relacji w ogóle nie powinien skupiać się na absolutnie żadnym szkoleniu, żadnych wymaganiach. Oczywiście jakieś tam zasady, w tym zasady bezpieczeństwa powinny być postawione. Natomiast wszystko powinno na początku opierać się na zabawie, współpracy i na tym, abyśmy sobie wzajemnie zaufali.
13: Jak taki typowy dzień z takim psem wygląda? Bądź też nietypowy, bo sam pan powiedział, że był to pies patrolowo tropiący.
14: Zazwyczaj to wygląda na moim przykładzie w ten sposób. Oczywiście służba w policji jest dynamiczna i godziny pracy są różne. I od tych godzin pracy też jest uzależniony rytm życia psa. Ale taki najprostszy dzień, kiedy powiedzmy zaczynam służbę na godzinę 8:00. Tutaj chciałbym zaznaczyć jeszcze, o czym wcześniej nie powiedziałem, Czort zawsze mieszkał ze mną w domu, do dziś mieszka ze mną w domu. Ja rano wstaję, biorę sobie go zazwyczaj na jakiś spacer dłuższy. Ten spacer też różnie wygląda, zazwyczaj to jest tak zwany aktywny spacer, który jest połączony z jakimiś takimi niewielkimi zadaniami łatwymi, zazwyczaj z zakresu posłuszeństwa lub rozluźnienia zabawką, co też oczywiście to buduje relacje. Wracamy sobie do domu, ja przygotowuję się do pracy, zbieram różne rzeczy i moje, i psa, jedziemy sobie na służbę do jednostki. W jednostce pozostawiam go w miejscu dla niego przeznaczonym. Ja sam idę na odprawę służbową, wracam z tej odprawy, znowu pobieram rzeczy, które mi są i psu potrzebne do służby. Wsiadamy w radiowóz specjalistyczny, który jest przeznaczony do pełnienia służby z psem, czyli ma wyznaczone odpowiednie miejsce do bezpiecznego przewozu psa, który jest oczywiście wentylowany, jest klimatyzacja i tak dalej, żeby pies miał w każdych warunkach atmosferycznych tam naprawdę fajny komfort i pełnimy sobie służbę patrolową, czyli wykonuję po prostu zadania policjanta prewencji i tak to mniej więcej wygląda.
13: No i też trochę lat pan z Czortem spędził i mnie tak zastanawia, jak te lata wam obu minęły. Czy może jakieś takie historie panu do głowy takie przychodzą po takim pytaniu, powiedzmy, takie oczywiście, z którymi może się pan z nami podzielić?
14: Historii jest bardzo dużo przez te wszystkie lata, podczas której pełniliśmy razem służbę. Ta, która mnie najbardziej i psa zresztą też napędza do działania, to są wszelkie sytuacje, kiedy odnosimy sukces w służbie. Między innymi takim sukcesem było odnalezienie osoby, która z powodów emocjonalnych, jakiegoś kryzysu emocjonalnego postanowiła odebrać sobie życie. Piesek wtedy po nawężeniu śladu z auta tej osoby odnalazł tą osobę w lesie, tak naprawdę już w dramatycznych okolicznościach, bo w ostatnim momencie, kiedy moglibyśmy, i to był dla mnie naprawdę ogromna satysfakcja, raz, że uratowaliśmy człowiekowi życie, też byłem usatysfakcjonowany z tego, że mój wkład w trening, zaangażowanie i ciągłą pracę z tym psem też pokazał tutaj sukces. No i pies realnie też czuł, że to jest sukces, to nie jest trening, to nie była zabawa, tylko to była już realna praca i sam wiedział, że odniósł sukces i to też napędziło taką fajną, motywującą dalszą pracę. To jedna z takich sytuacji, którą na pewno zapamiętam do końca życia. No i każdemu powtarzam, że jeśli o mnie chodzi, to był najbardziej satysfakcjonujący moment dotychczas w mojej służbie. A dramatyczna, to akurat choroba mojego psa, która, już nie zagłębiając się w takie szczegóły, ale to była dosyć poważna choroba, gdzie większość lekarzy dawała mu już 2-3 miesiące maksymalnie życia, a on swoją siłą walki, zaangażowaniem i pomocą oczywiście lekarzy wyszedł z tego i pracował dalej.
13: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj na łączach Radia Bonton gościliśmy
14: aspirant Jakub Nosal,
13: Jan Zieliński. Kłaniam się i do usłyszenia.
8: Gość radia Bonton.
15: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
16: Reklama.
17: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
18: Tato, słyszałeś o ACR?
19: A co to jest ACR?
20: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
18: To tu, gdzie ten robot?
20: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
21: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
22: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, minizo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
23: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
24: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
23: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
26: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
27: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Reklama.
8: Bon

A teraz mam do was pytanie. Co robicie, kiedy w pracy nikt nie patrzy? No właśnie, zamiast scrollować bez sensu komórkę, wejdźcie na radiobonton.pl. Poważnie, tam się naprawdę dzieje więcej niż mogłoby się wydawać. Świeże wiadomości z Chełma i regionu. I to zanim jeszcze zdążycie o nich usłyszeć od sąsiada. Prognoza pogody, żebyście wiedzieli, czy dziś parasol, czy okulary przeciwsłoneczne będą waszym atrybutem. Do tego kawał lokalnej kultury, ciekawostki, trochę zdrowia i galery zdjęć, na których pewnie znajdziecie kogoś znajomego. Albo samych siebie. Krótko mówiąc, jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się w Chełmie i okolicach, zanim dowiedzą się wszyscy inni, macie jeden adres do zapamiętania. radiobonton.pl. To wy, moi kochani, teraz wpiszcie ten adres w przeglądarkę, dodajcie zakładkę w ulubionych, a my jedziemy dalej z dobrą muzyką, informacjami i reklamy też się pojawią. A co? Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
5: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Muzyka i głos AI. To twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Teraz coś dla tych, którzy dzień bez sportu uważają za dzień stracony. Lokalne wiadomości sportowe, jak zawsze przygotowane i podane przez Marcina Petruka. Kto dziś gra, kto wygrywa, a kto dziś nie będzie miał powodów do świętowania. Zaraz się dowiemy.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 17 na murawie przy ulicy Ceramicznej trzecioligowcy Chełmianki podejmą Podlasie Biała-Podlaska. Biało-Zieloni są po kolejnym tygodniu treningów i mają nadzieję wrócić do kompletowania pełnej puli punktowej, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
6: Po tym remisie z Krzoi i wcześniej remisie z Siarką bardzo chcielibyśmy wrócić na ścieżkę wygrywania. Wiadomo, że to jest taki trochę derbowy przeciwnik niewygodny, ale w naszym zasięgu zdecydowanie, także z dobrym nastawieniem, z dobrą energią tygodniu. Mam nadzieję, że zgarniemy 3 punkty.
5: Obecnie liderująca Chełmianka jest jedynym zespołem w swojej grupie, który nie przegrał żadnego meczu w tym sezonie. 8 kolejka czeka natomiast w niedzielę czwartoligowy Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa aktualnie zajmuje 14 miejsce, a szansą na poprawę lokaty będzie wyjazdowe spotkanie z Lewartem Lubartów. Początek niedzielnego meczu na murawie drugiej z tych drużyn o 17.30. Dobre wieści z siatkarskich szeregów UKS-u Tempo Chełm, ponieważ jego wychowankowie zasilili składy kilku rodzimych drużyn z wyższych lig, mówi prezes klubu Wojciech Miszczuk.
7: Niedawno podpisałem dokumenty o rocznym wypożyczeniu Mikołaja Miszczuka do pierwszej ligi w Siercach, Dawida Połuba do Wyszkowa. To jest klub co prawda drugoligowy, ale główny faworyt do rozgrywek pierwszej ligi.
5: Ponadto bracia Marcel i Wiktor Forysiowie podpisali kontakt z plusligowym Cuprumem z Tilon Goszów, gdzie będą grali w zespole juniorskim.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: I znowu drogi. I spokojnie, nie chodzi tu o ceny. Marcin Pedruk wraca z aktualną sytuacją na trasach, żebyście nie musieli się zastanawiać, czy dziś dojedziecie na czas, czy trzeba zadzwonić do szefa, że chwileczkę się spóźnicie. Mam dla was taki tip: nigdy nie przepraszajcie za spóźnienie. Ja zawsze mówię dziękuję, że poczekaliście. Ale wracając, Bonton 104,9 FM, trzymamy rękę na pulsie ruchu drogowego. Za przyczyną Marcina Pedruka.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: 66%. Tyle wynosi obecnie stopień zaawansowania prac związanych z powstającą obwodnicą Chełma. Kierowcy skupiają się teraz na układaniu masy bitumicznej na drodze głównej i bocznych. To jednak nie wszystko. Więcej powie Łukasz Minkiewicz z Biura Prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Jeśli chodzi o obiekty inżynierskie, to zaawansowane są one w ponad 90%. Trwają roboty wykończeniowe, takie jak montaż balustrad czy izolacji. Jednocześnie wykonywane są wykopy w gruntach skalistych w obrębie węzła Chełm Zachód, a także wymieniane są grunty słabonośne w okolicach węzła Okrzów. Trwa tutaj wzmacnianie podłoża. W czwartym kwartale tego roku zmieni się organizacja ruchu w tym miejscu. Wykonawca planuje przełożenie ruchu z drogi powiatowej na wybudowany wiadukt, co pozwoli na kontynuowanie prac w obrębie węzła drogowego.
3: Równolegle prowadzone są prace przy budowie magazynu soli przy bazie utrzymania dróg. Umacniane są rowy melioracyjne, budowana jest również kanalizacja deszczowa, zasilanie oraz oświetlenie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: To jest Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
8: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
9: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Muzyka i głos

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry.

0: Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu. Reklama. Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Od dziś w sieci instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Mieszkańcy Jarosławia w szoku po zbrodni w klasztorze. Życie kolejnej polskiej gwiazdy na ekranie. Powiemy o filmowej biografii Violetty Villas. Marcin Krzemiński. Od dziś dostępna do pobrania w wersji internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, piwnicy lub garażu, lub gdy atak trwa, a my jesteśmy na otwartej przestrzeni, czy też jedziemy autem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
1: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
0: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić na przykład do spółdzielni mieszkaniowych, a także urzędów gmin i miast. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, 4 ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
2: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
0: Prawdopodobnie dziś mężczyznę przesłucha prokurator. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął ustawę w tej sprawie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. Za godzinę papież Leon XIV powinien wylądować we Francji. Podczas 4-dniowej wizyty odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Sandra Drzymalska gra Violettę Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
3: Bo był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i dzisiaj też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie no jedno z bliższych postaci i osób.
0: Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego zdecydują, czy burmistrz Gabriel Adamiec pozostanie na stanowisku. Referendum w sprawie jego odwołania odbędzie się już wkrótce, 4 października. To efekt wniosku grupy mieszkańców i zebranych przez nich podpisów. SOS dla wody. Pod takim hasłem odbywa się tegoroczna akcja sprzątania świata. Jej finałem w Chełmie będzie ekopiknik na placu doktora Łuczkowskiego w Chełmie. Dziś od 10 do 14. Odbędą się tu warsztaty, gry, będą stoiska wystawców i atrakcje dla mieszkańców. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej spotkania z Marcinem Kostrzyńskim, znanym jako Marcin z lasu. Przyrodnik będzie dziś opowiadał o sekretach świata dzikich zwierząt. Dziś jeszcze prelekcja dla dzieci o 11 oraz spotkanie otwarte dla wszystkich o godzinie 17. Na szczegóły zapraszam w wiadomościach lokalnych o 9.30.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Będzie się chmurzyć, ale możliwe też chwile ze słońcem. Spodziewajcie się również deszczu, zwłaszcza na północy kraju, a w Tatrach popruszy śnieg. 11 stopni maksymalnie na Podhalu, 14 w Małopolsce i na Śląsku, 15 na Podlasiu, Opolszczyźnie, Warmii i Mazurach, 16 na Pomorzu, w Lubuskiem i na Lubelszczyźnie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: 9:06 i piątek nabiera tempa. Widać to nawet przez okno studia, bo ruch na ulicach wyraźnie zgęstniał. U nas w radiu tempo też rośnie, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Jeśli dopiero teraz włączacie Radio Bonton, to wita Was to słynne 104,9 FM, no i trafiliście w sam raz. A jeśli jesteście z nami od samego rana, na co liczę, to naprawdę jest nam miło, bo przygotowaliśmy kolejną porcję tego, co u nas najlepsze. Więc nie przełączajcie, zostańcie razem z nami. Ja nazywam się Kamil Bukowski i na pewno zostanę.

0: A teraz coś na wzmocnienie na resztę dnia. Jan Zieliński i jego witamina FM, bo skoro kawa nie zawsze działa, no to trzeba sięgnąć po cięższy kaliber. Posłuchajcie, zdecydowanie warto.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Zaczęła się jesień, a wraz z jesienią co? Grzyby w lasach. Mamy weekend. Pewnie co po niektórzy z was ruszą między drzewa w poszukiwaniu świeżych okazów. Dlatego posłuchajcie tego odcinka, gdzie mam dla was parę porad, żeby się nie zatruć albo nie daj Boże kogoś. Janek Zieliński, zapraszam. Tak jak teraz myślę, to dawno w sumie nie byłem na grzybach. Pojechałbym gdzieś na grzybobranie. Ale w ten weekend nie mogę, w sumie dużo rzeczy do ogarnięcia. Ale dobra, bo ja tutaj was, że tak powiem, raczę moimi prywatnymi kratochwilami, a tutaj jest kwestia całkiem poważna, bo jeżeli planujecie sprzedać swoje grzyby, to należy zajrzeć do stacji sanitarno-epidemiologicznej. O dokładnych wytycznych i godzinach dyżurów w stacji mówi goszcząca dziś na naszych łączach specjalistka.
4: Beata Jakubowska, klasyfikator grzybów świeżych, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Chełmie. Informacje dotyczące dyżuru grzybowego w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Chełmie udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach. Udzielanie informacji, czyli porady grzybowe dotyczące zebranych grzybów dla osób indywidualnych w godzinach 8-12, wydawanie atestów na grzyby świeże w godzinach od 8 do 11. Atest na grzyby świeże powinna posiadać każda osoba oferująca do sprzedaży bezpośrednio konsumentowi finalnemu grzyby rosnące w warunkach naturalnych. Atest na grzyby świeże wydawany jest i obejmuje wyłącznie daną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin, a temperatura przechowywania do 10 stopni Celsjusza. Warto tutaj nadmienić, że grzyby rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże wydanego przez klasyfikatora bądź grzyboznawcę.
3: Jakie grzyby natomiast trafiają do oceny?
4: Zdarzają się przypadki, że przynoszą Państwo do nas do oceny grzyby, które łatwo pomylić z grzybami jadalnymi. Do takich grzybów możemy zaliczyć na przykład goryczaka żółciowego, ale ostatnio trafił nam się nawet muchomor sromotnikowy. Myślę, że pomylić go jest trudno z innym grzybem. Jest on specyficzny i na swoim trzonie tu ma taką specyficzną pochewkę, jednakże i takie okazy do nas trafiają.
3: Pamiętajcie, jeżeli nie macie pewności, lepiej zanieść takiego grzyba do sprawdzania, nawet jak nic nie wyjdzie, to lepiej spać spokojnie. Także kochani, miłego weekendu, smacznego grzyba i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Bokiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czyta lektor AI.

0: Fakt faktem, wiadomościami z dróg zajmuje się Marcin Petruk, więc nie będę wchodził w jego buty absolutnie, ale na pewno wsiadłbym z nim do samochodu, chociaż nie przy tych cenach paliw. I oczywiście od początku miesiąca ceny paliw u nas w Polsce zrobiły niezły skok. Benzyna kosztuje teraz powyżej 8 zł, diesel trzymajcie się powyżej 9, także portfel poczuł to od razu. Ale spokojnie, nie tylko u nas, nie tylko w Chełmie, nie tylko w Polsce jest tak źle, bo na przykład na takich Filipinach, nie wiem czy ktoś był ostatnio, ja rzadko bywam, tam paliwo podrożało o ponad 100%. Efekt? Część ludzi po prostu przestała dojeżdżać do pracy i chodzi tam na piechotę. I tu przychodzi mi do głowy taka jedna teoria, można ją nazwać spiskową. Ale pomyślcie, czy Trump, Putin i ta cała reszta odpowiedzialna za ceny ropy, czy oni wspólnie przypadkiem nie wymyślili globalnego programu walki z otyłością? Bo skoro na paliwie już nie oszczędzamy, no to przynajmniej możemy sobie wyćwiczyć nogi. Jak to mówią, w zdrowym ciele zdrowy duch i może te ceny właśnie stąd się biorą. O, taki temat do zastanowienia. Także jeśli ktoś pomyśli, a może dzisiaj na piechotę, to uwierzcie mi, nie będziecie sami.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Stary młyn w Chełmie. Tu historia spotyka się z przyszłością. Dzięki funduszom europejskim dawny młyn zmienia się w nowoczesne centrum kultury Stary Młyn. Sala widowiskowa, nowe przestrzenie wystawiennicze, warsztaty, spotkania i miejsce dla waszych pasji. Od teatru i muzyki po działania edukacyjne i artystyczne. Prace już trwają. Wykonywane są m.in. fundamenty oraz warstwy podposadzkowe. To pierwszy krok do stworzenia wyjątkowego miejsca na kulturalnej mapie Chełma. Ponad 44 miliony złotych. Tyle wynosi wartość inwestycji. Z tego blisko 28 milionów 400 tysięcy złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Centrum Kultury Stary Młyn. Nowa przestrzeń dla kultury, edukacji i mieszkańców Chełma. Otwarcie w 2028 roku. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
6: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Już prawie godzina 9.30, więc teraz, moi drodzy, wiadomości lokalne. Sprawdzimy, co u nas, na miejscu, co słychać. Bo jak wiadomo, najważniejsze rzeczy czasem dzieją się tuż za rogiem. Zapraszam do wysłuchania wiadomości lokalnych na 104.9 FM.
8: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 9.30, przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego zdecydują, czy burmistrz Gabriel Adamiec pozostanie na stanowisku. Komisarz wyborczy w Chełmie wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania przed upływem kadencji. Głosowanie odbędzie się 4 października. To finał procedury rozpoczętej przez grupę mieszkańców, która w lipcu złożyła wniosek o przeprowadzenie referendum. Inicjatorzy wcześniej zbierali podpisy poparcia pod pytaniem o odwołanie włodarza. Wśród powodów wskazywanych przez grupę inicjatywną znalazły się m.in. zarzuty dotyczące tempa realizacji miejskich inwestycji, polityki kadrowej czy sposobu prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Inicjatorzy twierdzili również, że w mieście pogłębiają się podziały społeczne. Burmistrz Gabriel Adamiec te zarzuty odrzucał, podkreślał, że szanuje prawo mieszkańców do korzystania z referendum, ale nie zgadza się z przedstawianą przez inicjatorów oceną jego pracy. Komisarz wyborczy w Chełmie Katarzyna Zawiślak oficjalnie wydała postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Mieszkańcy otrzymają kartę z pytaniem, czy jest pan, pani za odwołaniem burmistrza miasta Rejowiec Fabryczny przed upływem kadencji. Do wyboru będą odpowiedzi tak lub nie. Dla osób niewidomych i słabowidzących przewidziano specjalne nakładki na karty do głosowania przygotowane w alfabecie Braille'a. SOS dla wody. Pod takim hasłem w Chełmie odbywa się tegoroczna akcja sprzątania świata. Jej finałem będzie ekologiczny piknik na placu Łuczkowskiego. Już dziś, początek o 10:00. Miejska edycja 33. akcji Sprzątania Świata odbyła się w Chełmie od 21 do 23 września. W tym roku organizatorzy zwracają szczególną uwagę na ochronę rzek, jezior i innych ekosystemów wodnych. Chodzi nie tylko o to, by nie wrzucać śmieci do wody. Problemem są również odpady pozostawione na brzegach rzek, jezior, w lasach, parkach czy na łąkach. Mogą one bowiem zanieczyszczać m.in. wody gruntowe. Dzisiejszy ekopiknik na placu Łuczkowskiego będzie okazją nie tylko do rozmowy o ekologii. Zaplanowano stoiska ponad 30 wystawców, warsztaty, quizy, gry ekologiczne, a także doradztwo dotyczące ochrony środowiska i prawidłowej segregacji odpadów. Będzie też finał Tygodnia ze Zdrowiem z badaniami, edukacją i działaniami profilaktycznymi. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w giełdzie wymiany rzeczy i ubrań, a także zobaczyć specjalne dekoracje związane z tematyką wody. Nie zabraknie również muzyki. Na placu doktora Łuczkowskiego pojawi się zespół z szantami, a klub żeglarski Chełm przygotował dodatkowo niespodziankę. Organizatorzy zachęcają też do przynoszenia papieru i tektury. Za minimum 5 kg będzie można otrzymać sadzonki roślin ozdobnych albo nasiona kwiatów staropolskich. Zebrany surowiec zostanie przekazany do recyklingu, a pieniądze z jego sprzedaży trafią na zbiórkę dla Jakuba Kozioła z Rejowca Fabrycznego. I na koniec coś dla osób z wyobraźnią. Konkurs na najbardziej kreatywny ekostrój wodnego świata. Organizatorzy zachęcają, by przygotować strój z wykorzystaniem tego, co mamy w domu.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: W Chełmskiej Bibliotece Publicznej rozpoczęło się już pierwsze spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim, znanym szerokiej publiczności jako Marcin z Lasu. To popularny przyrodnik, autor książek i twórca programów telewizyjnych. Od lat popularyzuje wiedzę o naturze w przystępny i obrazowy sposób. Jego opowieści pełne są ciekawostek, obserwacji oraz historii pokazujących, jak fascynujący i złożony jest świat dzikich zwierząt. W dzisiejszym programie zaplanowano łącznie 3 prelekcje poświęcone sekretom świata zwierząt. Kolejna rozpocznie się o 11:00 i jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Z kolei o godzinie 17:00 rozpocznie się wstęp otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
3: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: W Radiu Bonton na 104,9 FM muzyka płynie wszem i wobec, więc warto by ją jeszcze dopełnić odrobiną kultury. Tak dla ducha. Monika Łupkowska podpowie, co warto dzisiaj zobaczyć, przeczytać albo obejrzeć, żeby piątkowy wieczór nie skończył się wyłącznie na przełączaniu kanałów w telewizorze. Bliżej kultury już za chwilę w Radiu Bonton.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Sabiny Czerwińskiej odbędzie się 2 października o godzinie 17 w Bibliotece Pedagogicznej imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania w Chełmie. Ekspozycja zatytułowana Wierzbowisko i inne będzie dostępna dla zwiedzających do 30 października w godzinach pracy biblioteki. To propozycja dla wszystkich, którzy cenią sztukę bliską codzienności, zakorzenioną w uważnej obserwacji świata i wrażliwości na piękno natury. Jak zapowiadają organizatorzy, ekspozycja zabierze widzów do miejsc ukochanych przez malarkę, pozwala poczuć jej zachwyt i fascynację rodzimą, zwykłą przyrodą. Dzięki artystce możemy poznać inne tematy, odkryć inspiracje i zauroczenia, a może także trącić inne struny własnej wrażliwości. Sabina Czerwińska urodziła się w miejscowości Gotówka, o której mówi jako o miejscu nierealnym, ale szczególnie bliskim jej sercu. Od najmłodszych lat była blisko natury. Z uwagą obserwowała otaczającą przyrodę, zmieniające się pory roku i drobne cuda codzienności. Chęć zachowania tego piękna oraz dzielenia się nim z innymi stała się ważnym impulsem do twórczości. Choć marzenie o malowaniu towarzyszyło jej od dawna, na pełniejsze rozwinięcie pasji zdecydowała się dopiero na emeryturze. Tworzy obrazy przedstawiające kwiaty, ptaki, zwierzęta, pejzaże, ludzi oraz martwą naturę. Jej twórczość wyrasta z uważnego patrzenia na świat i potrzeby zatrzymania ulotnych chwil w obrazie. Jej prace były prezentowane zarówno na wystawach indywidualnych, jak i zbiorowych, a sama artystka chętnie uczestniczy w plenerach i konkursach. Jej talent został również zauważony podczas wydarzeń skierowanych do seniorów. W tegorocznej 4. chełmskiej senioriadzie jeden z jej obrazów zdobył pierwsze miejsce. Natomiast w czasie 2. senioriady praca Sabiny Czerwińskiej otrzymała 2. nagrodę. Zostajemy w temacie malarskim. W Chełmie odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu malarskiego o tematyce religijnej lub związanej z obrzędami religijnymi, zorganizowanego przez Powiat Chełmski oraz Stowarzyszenie Twórcze Pasja w Chełmie. Uroczyste podsumowanie było okazją do docenienia artystów, którzy sięgnęli po temat wymagający, ale zarazem bardzo osobisty. Religia, wiara i obrzędowość od lat pozostają ważnym źródłem inspiracji dla twórców, ale pokazanie ich w oryginalny i poruszający sposób nie należy do łatwych zadań. Tegoroczna edycja zgromadziła wiele prac, z których każda była inna, wyjątkowa i niosła własną historię. To właśnie ta różnorodność spojrzeń sprawiła, że konkurs miał charakter szczególny. Obrazy nie były jedynie artystyczną interpretacją tematu, lecz także zapisem emocji, doświadczeń i osobistej wrażliwości autorów. Jury wyłoniło laureatów oraz przyznało wyróżnienia twórcom, których prace szczególnie zapadły w pamięć. Pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Paszkowska, 2. miejsce zajęła Monika Wolszczak, a 3. miejsce przypadło Sabinie Czerwińskiej. Wyróżnienia otrzymali Piotr Czapka, Anna Buczko oraz Urszula Bydlińska. Tematyka religijna i związana z obrzędami religijnymi wymagała od artystów nie tylko warsztatu, ale także wyczucia i autentyczności. Łatwo tu popaść w dosłowność, dlatego tym bardziej doceniane są prace, które potrafią zatrzymać widza na dłużej i skłonić go do refleksji. Właśnie taki był wydźwięk tegorocznego konkursu. Nie liczyła się wyłącznie technika, ale również umiejętność opowiedzenia obrazu na własnych zasadach. Takie inicjatywy nie tylko promują lokalnych twórców, ale również budują wspólnotę wokół kultury, tradycji i wrażliwości. Powiatowy konkurs malarski po raz kolejny udowodnił, że w powiecie chełmskim nie brakuje talentów, a sztuka inspirowana wiarą i obrzędowością nadal porusza i znajduje żywy oddźwięk. A na koniec zaproszenie na popołudniową odsłonę podcastu Bliżej Kultury.
4: Kolejnym gościem mojego podcastu Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Historia i Dziedzictwo będzie Mateusz Syroka, etnograf pracujący w Muzeum Regionalnym w Kresymstawie. Tym razem porozmawiamy o historii chmielarstwa na ziemi kresymstawskiej, początkach chmielaków, dawnych uprawach chmielu i o tym, jak ta tradycja przez lata zmieniała się razem z miastem. Zapytam, skąd na tych terenach pojawił się chmiel, jak rozwijało się jego uprawianie i jak narodziły się chmielaki, które dziś są jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek Kresnego Stawu. O tym już w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Zapraszam o 18.20. Joanna Klimek.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
5: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
9: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
8: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
9: Tanio i od ręki.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Reklama.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: W zastraszającym tempie zbliżamy się do 10, a skoro 10, to w Radiu Bonton na 104.9 FM kolejna porcja informacji. Także trzymamy mocno stery i sprawdzamy, co słychać w kraju i na świecie, a także w sporcie i pogodzie. Także zostańcie z Radiem Bonton.
1: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: jeździ, ale kontakt z nim jest utrudniony. Napastnik z Jarosławia. Ruszają jesienne remonty na autostradach. Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Przez 5 lat mieszkał w Niemczech. Nie wiadomo, jak znalazł się w Jarosławiu. W trakcie ataku był trzeźwy. 31-letni Ukrainiec, który wczoraj z nożem w ręku zranił 5 osób na terenie klasztoru w podkarpackim mieście. Jeden z zaatakowanych księży zmarł.
1: Jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie prokuratura mogła go przesłuchiwać.
0: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
1: Wzmocniliśmy po pierwsze posterunki i również patrole na ulicach Jarosławia. Nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości.
0: Wrogości także na tle narodowościowym, bo sprawca, przypomnę, to obywatel Ukrainy. Zbrodnię potępił już m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Z kolei prymas Polski zaapelował, by zbrodnia ta nie przyczyniła się do kolejnych aktów przemocy i nienawiści. Ważne informacje dla kierowców z ekspresowej trasy S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu 2 ciężarówek zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy na odcinku między Złoczewem a Sieradzem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A propos dróg, ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni z kolei przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
0: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach. Uruchomi ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szymon Kępka.
3: Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
4: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał właściwy.
3: Aplikacja jest w fazie testów, ma być gotowa do pobrania do końca tego roku. Nowa rządowa aplikacja nie będzie na razie opierać się o system tak zwanego Cell Broadcast, który informuje niezależnie wszystkie telefony na danym obszarze o zagrożeniu. To ma zostać wdrożone nie później niż za rok.
0: Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1-6-2. Półfinałową rywalkę Mai wyłoni pojedynek Rosjanki Miry Andrijewej z Kanadyjką Leylą Fernandez. Z kolei w chińskim Chengdu Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału debla. Dziś trzymamy też kciuki za naszych siatkarzy, którzy powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. To o 17:00. Na wieczorem na Narodowym nasi piłkarze w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Błażej Kulasza, zapraszam na informacje sportowe. A dziś sporo emocji związanych ze startami polskich reprezentacji narodowych. O 17:00 w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Rywalami Polaków doskonale znani nam Słoweńcy, bowiem regularnie stają na drodze do medalu. Ostatnie pojedynki napawają optymizmem, ale jak mówi Bartłomiej Lemański, bałkańska drużyna będzie chciała się zrewanżować.
7: Nie jest tak, że jak ktoś powiedzmy przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje. Każdy trenuje ciężko i chce w następnym turnieju wygrać, więc też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
6: Oba zespoły znają się doskonale, zagrają ze sobą już po raz 4 w tym roku. Z kolei na Stadionie Narodowym o 20:45 polscy piłkarze zagrają swój pierwszy jesienny mecz, to w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Mimo że rywal grał na mundialu, to jest w zasięgu biało-czerwonych, przekonuje pomocnik naszej drużyny Przemysław Frankowski.
8: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końcu wierzę po prostu, że pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
6: Polacy w Lidze Narodów walczą o awans do wyższej dywizji. Zapewni to bezpośrednio pierwsze miejsce w grupie, a w niej oprócz Bośniaków rywalami Polaków są Rumuni oraz Szwedzi. W przypadku drugiego miejsca w grupie podopiecznych Jana Urbana będzie czekał mecz barażowy z drużyną z dywizji A. Ukraina wygrała z Belgią 2-1, a Włochy w takim samym stosunku z Chinami w ćwierćfinałach turnieju Billie Jean King Cup tenisowych drużyn kobiecych w chińskim Shenzhen. Zwycięskie zespoły zmierzą się ze sobą w półfinale. Trofeum bronią Włoszki.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na ogół od 14 do 16 stopni maksymalnie. Chłodniej na Podhalu, tam 11. W Tatrach może też popruszyć śnieg. Poza tym dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Do tego przelotnie będzie padał deszcz.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: 10:07, czyli już druga połowa naszego wspólnego przedpołudnia. Piątek trzyma się mocno, za oknem wciąż jesień, także jeśli ktoś z Was czeka na weekend bardziej niż na obiad, rozumiemy to doskonale, bo my też już zerkamy na zegar z nadzieją. Tymczasem trzymajmy się razem na dobrej fali i w dobrych humorach. A my zabierzemy Was w kilka ciekawych miejsc i to bez wychodzenia z domu. Kamil Bukowski, zostańcie z nami.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
3: Chełm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W szkole podstawowej nr 7, drugim liceum ogólnokształcącym oraz przedszkolu miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Bonton Radio.

A teraz trochę zieleni. W Etiopii dzieje się coś ogromnego. Tamtejszy rząd ruszył z akcją sadzenia drzew na skalę, jakiej świat chyba jeszcze nie widział. W ramach programu sadzą 700 milionów sadzonek dziennie, tak, 700 milionów sadzonek dziennie, co ma przynieść rezultat 50 miliardów drzew. A powód jest prosty. Drzewa to nie tylko ładny widok, to płuca, filtr powietrza i ochrona przed suszą w jednym. Także jak najbardziej popieramy takie inicjatywy. U nas w Chełmie wcale nie musimy latać do Afryki, żeby to docenić, bo jak każdy wie, mamy 5 parków miejskich, spore lasy, tym Kumową Dolinę i Borek i nasz rezerwat Wolwinów, gdzie rośnie, nie wiem czy wiecie, chroniona karłowata wiśnia i rzadkie stepowe rośliny, jakich ciężko szukać gdzie indziej. Także jakość powietrza w Chełmie, no powiedzmy sobie, jest całkiem zadowalająca, ale na tle innych miast wypadamy całkiem spoko. Więc w Etiopii niech dalej sadzą te drzewa, wspieramy mocno te inicjatywę, a my w tym czasie możemy po prostu docenić to, co mamy tuż za rogiem, bo dobre powietrze nie bierze się znikąd.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
8: Częstotliwość 104,9 FM przejmuje sport lokalny, konkretny i z sercem. No i jak zawsze od Marcina Petruka. W kilka minut będziemy wiedzieć wszystko, co dzieje się na lokalnych arenach. Zostańcie z nami.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio. Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Weekend minie pod znakiem 7 kolejki zmagań w chełmskiej klasie okręgowej. W poprzedniej turze samodzielnym liderem ponownie została Ekoróżanka, która 3-2 pokonała na wyjeździe Ogniwo Wierzbica, wspomina trener Kamil Karwatiuk.
13: Dużo walki kartek, ale na szczęście wytrzymaliśmy ten napór. Na pewno też duży wpływ gdzieś tam pod względem kondycyjnym rutorzy naszych dwóch zawodników. Zmagało się z chorobą i już było widać, że 70 minuty po prostu na ambicji. Za to też dziękuję, bo walczyliśmy, pomimo gdzieś tam osłabień. Cieszą 3 punkty, cieszy te 65 minut. Na pewno wnioski do analizy i do przemyślenia, żeby po prostu zabijać takie mecze, nie dawać tlenu dla przeciwnika, choć wiemy, że to był bardzo dobry przeciwnik. Myślę, że jeden z najlepszych oprócz naszego zespołu.
12: Kolejnym rywalem liderującej Ekoróżanki będzie ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. W pozostałych meczach 7 okręgowej kolejki GKS Łopiennik podejmie Włodawiankę, u rezerwy Chełmianki Ruch Izbica, Witrum Wola Uchruska Orła Srebrzyszcze, Kłos Gmina Chełm Granicę Dorochusk, Hetman Żółkiewka Frasati Fajsłowice, a Unia Rajowiec Ogniwo Wierzbica. Po raz 6 w tym sezonie w weekend wyjdą natomiast na murawę zespoły chełmskich klas A i B. W pierwszej z tych lig liderem jest Tatran Kraśniczyn, którego czeka domowe spotkanie ze Zniczem Sienica Różana. W klasie B natomiast przewodzący stawce KS Bezek uda się do Dubeczna, aby powalczyć o punkty z miejscowym Hutnikiem. Stadion Chełmianki przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów wygląda coraz okazalej, a wykonawca prac zadeklarował, że zgodnie z planem prace budowlane zostaną zakończone wraz z końcem roku. Obecnie na finiszu są roboty w pomieszczeniach w zachodnim skrzydle budynku, powstały już także strefy gastronomiczne i sanitarne, a wkrótce także miejsce pod klubowy sklepik, mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
0: Proces wegetacji trawy również przebiega pomyślnie. Trawa jest regularnie nawadniana, nawożona, koszona, zarówno na płycie głównej boiska, jak i na boisku treningowym. Ponadto na boisku treningowym trwają również prace wykończeniowe. Układana jest obecnie agrowłóknina, na której zostaną zasadzone rośliny pnące, ponieważ skarpa od strony ulicy Stworzerów jest dosyć stroma, tak aby ułatwić pracownikom utrzymującym obiekt dostęp do tych miejsc. Przygotowywane są również miejsca pod trybuny do boiska treningowego.
12: Na ukończeniu są także prace związane z wewnętrzną drogą dojazdową oraz te prowadzone między północną częścią stadionu a ogródkami działkowymi. Sam obiekt ma zostać oddany do użytku na inaugurację kolejnego sezonu.
14: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
16: Bonton Radio.

Jak mówiłem na początku tej godziny, zabierzemy was w kilka ciekawych miejsc i to bez wychodzenia z domu. I mam dla was taką ciekawostkę, że Chińczycy zbudowali latającą elektrownię. Brzmi dziwnie? Owszem, więc już tłumaczę. Ta elektrownia to taki wielki balon na hel, wielkości bloku mieszkalnego, a w środku ma turbiny. Dokładnie tak jak zwykły wiatrak, tylko że zamiast stać na słupie, ta konstrukcja po prostu unosi się w powietrzu na wysokości około 2 km, no bo tam wiatr jest silniejszy i oczywiście bardziej stabilny niż na dole. W styczniu Chińczycy zrobili pierwsze testy. Ten balon wzbił się na wysokość 2 km i zajęło mu to ledwie pół godziny. I w tym czasie zdążył wyprodukować prawie 400 kWh prądu. Dla porównania to tyle, ile przeciętny dom zużywa mniej więcej w miesiąc. Oczywiście to na razie prototyp. No jest kilka pytań. Czy to w ogóle się opłaca? Czy hel nie zacznie uciekać? I czy w ogóle wolno komuś tak latać? Wiadomo, bezpieczeństwo przy tym wszystkim też jest ważne. I wam się przyznam tak, moi drodzy słuchacze, że jak byłem młodszy, to zastanawiałem się, po co te wszystkie wiatraki stoją, skoro one w ogóle nie chłodzą. To jest Bonton.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zbliżamy się do 11:00, za chwilę wiadomości, a potem jeszcze trochę razem na antenie Radia Bontun na 104.9 FM pobędziemy, także nadstawiajcie uszu i wsłuchajcie się w wiadomości z kraju i ze świata oraz to, co dzieje się na lokalnym podwórku. Nie zabraknie także wieści pogodowych, także tym bardziej warto zostać na 104.9 FM.
1: 104.9 Bontun Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
2: Reklama.
5: Bonto.

0: gotowe. Czekają na przedstawienie zarzuty dla napastnika z Jarosławia. Potem rządzący o pożarze bazy Starlinków na Mazowszu. Będziemy też w Łodzi, gdzie rusza festiwal światła. Marcin Krzemiński. Prokuratura ma już gotowe zarzuty wobec 31-letniego Ukraińca, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu na terenie klasztoru zaatakował 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Pozostali ranni są w stanie stabilnym. Na chwilę obecną ich życie nie jest zagrożone.
1: Mam już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
0: Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Znów tragiczne doniesienia z Kijowa. W uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w stolicy Ukrainy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało co najmniej 7 innych mieszkańców 16-piętrowego bloku. Na miejscu zdarzenia pracują wciąż służby. Wszystko wskazuje na to, że był to akt dywersji. To wiceminister spraw wewnętrznych o pożarze, który 2 dni temu wybuchł na Mazowszu na terenie bazy Starlinków. Wiesław Szczepański dodał, że dzięki systemom zapasowym łączność internetowa nie została zakłócona zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Maciej Kluczka.
2: Czy było to celowe podpalenie i czy stała za tym Rosja? Jeszcze wczoraj koordynator służb specjalnych minister Tomasz Szymoniak nie chciał dawać jednoznacznych ocen. Dziś w TVN24 poinformował, że najprawdopodobniej było to celowe podpalenie. A wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański dodał.
3: Tutaj widać na celowe podpalenie, bo najprawdopodobniej jakąś cieczą to zostało oblane, podpalone. Szkody to szacujemy dzisiaj na około 500 000. Około 1 000 000 udało się.
4: Bo zapaliły się też anteny, prawda?
3: Tak, anteny, no, spalił się również agregat prądotwórczy. Może być to akt dywersji.
2: Wiceminister przyznaje, że teren wymaga lepszej ochrony.
3: Ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer. Natomiast nie ma ochrony takiej fizycznej.
2: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Papież Leon XIV przybył do Paryża. Tym samym rozpoczął 4-dniową podróż apostolską do Francji. Oprócz stolicy Francji odwiedzi też Lourdes i Metz. Co ciekawe, głowa Kościoła katolickiego jest z wizytą w Paryżu po raz pierwszy od 18 lat. W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czekać ma kilkadziesiąt atrakcji, świetlnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. Jak zwykle osią festiwalu będzie główna ulica miasta, czyli Piotrkowska i jej okolice. Jedna z ważniejszych atrakcji ma się pojawić przy numerze 113, mówi organizator Beata Konieczniak.
5: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające piękne szaty.
0: Festiwal potrwa do niedzieli.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: 272 tony obciążenia na nowym moście w Krasnymstawie. Przeprawa na Wieprzu pomyślnie przeszła próbę obciążeniową. 8 ciężarówek pozwoliło sprawdzić nośność i zachowanie konstrukcji. Wyniki potwierdziły jej prawidłową pracę. Trwają ostatnie prace drogowe. W Chełmie trwa ekopiknik będący częścią akcji sprzątania świata. Można wciąż dołączyć do tego wydarzenia, które potrwa do godziny 14. W ramach akcji można chociażby przynieść papier i tekturę, wspierając zbiórkę na leczenie Jakuba Kozioła. Kilkadziesiąt pęknięć pojawiło się na nowej ścieżce pieszo-rowerowej w gminie Sawin. Mieszkańcy pytają o trwałość inwestycji. Gmina zapowiada kontrolę i ekspertyzę techniczną. Jeśli potwierdzą się wady wykonawcze, samorząd chce skorzystać z 60-miesięcznej gwarancji.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: 14 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce, 15 na Podlasiu i w Łódzkiem, 16 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Takie maksymalne temperatury. Dużo chmur, choć od czasu do czasu będzie się pojawiać słońce, ale będzie też padał deszcz.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
12: 11.06, ostatnia prosta dzisiejszego poranka, choć wcale nie ostatnia porcja dobrej zabawy. Piątkowe przedpołudnie zbliża się do końca, a to oznacza, że coraz bliżej też do weekendu, moi drodzy. Na który, podejrzewam, czeka nie jedna osoba po drugiej stronie odbiornika. Ja też czekam. U nas w studiu energia wciąż na wysokim poziomie, choć przyznam, bez bicia, że kawa numer 3 właśnie się kończy. Bonton 104.9 FM zostaje z Wami do samego południa. Sprawdźcie, co jeszcze przygotowałem dla Was w tej godzinie. Kamil Bukowski, witam raz jeszcze.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dziś.

0: Jak wszyscy kojarzycie, wszelkiego rodzaju butelki mają przyczepione kapsle do tejże butelki. Nie odkrywam Ameryki, nawet czasami chwalę ten pomysł, bo kiedyś zdarzyło mi się pić wodę w samochodzie i kapsel upadł mi na podłogę i na antenie nie mogę wypowiedzieć słów, które cisnęły mi się wtedy na język, próbując się tą wodą nie oblać przy odkładaniu butelki, ale nie o tym, skupmy się, moi drodzy, na kapslach, bo różne kolory nakrętek odpowiadają różnym płynom. I tak na przykład kolor niebieski to zwykła woda pitna, biały to woda oczyszczona, zielony woda mineralna, czarny to już taka woda premium, alkaliczna. Szkoda, że nie złota. Ale blisko złotego jest kolor żółty i to jest woda witaminowana albo woda wzbogacana. No i czerwony to woda smakowa albo woda gazowana. Z takim przypisaniem kolorów możemy się spotkać, ale moi drodzy, jaka by ta woda nie była, to pamiętajmy, żeby pić jej dużo.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
0: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
0: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
4: Do godziny 12 zostało nam jeszcze 30 minut, także teraz na antenie Radia Bonton na 104,9 FM usłyszycie wiadomości z lokalnego podwórka. Także posłuchajcie, co tam się u nas dzisiaj działo i co przygotowali nasi reporterzy.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne, jest 11.30, przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. 272 tony na nowym moście w Krasnym Stawie. Przeprawa na wieprzu pomyślnie przeszła próbę obciążeniową. To jeden z najważniejszych etapów przed odbiorem inwestycji. Na moście ustawiono 8 czteroosiowych ciężarówek. Każda ważyła około 34 tony. Łącznie konstrukcją obciążono więc ładunkiem sięgającym około 272 ton. Badania przeprowadzili 8 września specjaliści z Politechniki Rzeszowskiej. Podczas próby sprawdzano m.in. ugięcia konstrukcji i osiadanie podpór. Rozmieszczone na moście czujniki rejestrowały nawet niewielkie przemieszczenia. Wyniki były pozytywne, pomiary potwierdziły projektową nośność mostu i prawidłową pracę. Sprawdzono również zgodność rzeczywistego zachowania obiektu z założeniami projektowymi. Jak mówi Norbert Wnuk, kierownik projektu z ramienia generalnego wykonawcy Balzola Polska, próba obciążeniowa potwierdziła prawidłową pracę konstrukcji, a cała inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Na budowie trwają jednocześnie prace drogowe. W sierpniu i na początku września wykonawca koncentrował się m.in. na układaniu ostatnich warstw asfaltu na odcinku ulicy Nieczaja między sklepem Biedronka a Nowym Mostem oraz na samej przeprawie ułożono warstwę ścieralną, czyli finalną nawierzchnię asfaltową. Zaawansowane są również prace na pozostałych odcinkach inwestycji. Wykonawca zapowiada, że ostatnie asfaltowanie w całym zakresie inwestycji zakończy się do końca września. Później przyjdzie czas na oznakowanie, prace wykończeniowe i odbiory techniczne. Nowa przeprawa przez Wieprz jest częścią większej inwestycji drogowej w Krasnym Stawie podzielonej na 3 zadania. Budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi i ulicą Gawryłowa, przebudową ulicy Kaczej oraz przebudową ulicy Nieczaja. Chodzi głównie o promocję zachowań ekologicznych i pokazywanie, jak nasze codzienne decyzje mogą wpływać na kondycję lokalnego środowiska. W Chełmie trwa ekopiknik, jest częścią tegorocznej akcji Sprzątanie Świata.
6: Magdalena Gardzińska-Kabała, MPGK w Chełmie. W tym roku zgłosiło się 35 grup. Najczęściej są to placówki oświatowe, ale również świetlice, domy samopomocy i tak dalej. Natomiast jest to ponad 1000 uczestników. Nie spłynęły jeszcze ostateczne informacje, ile tych odpadów jest zebranych, ile worków, ile kilogramów śmieci. Natomiast spodziewamy się, że one będą spływać do poniedziałku i w poniedziałek już podamy oficjalnie na naszym profilu facebookowym informacje podsumowującą akcję Sprzątania Świata.
5: Ekopiknik na placu doktora Łuczkowskiego potrwa do godziny 14. Wciąż można dołączyć.
6: Mamy wielu wystawców i wielu współpracowników, którzy zechcieli wziąć w tym udział. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli placówek oświatowych, czy to są przedszkola, czy szkoły, ale też zapraszamy osoby indywidualne, które mogą tutaj przyjść, bo jest wiele ciekawych rzeczy, warsztatów. My jako MPGK akurat tworzymy rzekę z recyklingu i czekamy właśnie na dzieciaki, które będą tworzyły rzekę przy wykorzystaniu właśnie surowców wtórnych.
5: Co ważne, dzisiejsze wydarzenie ma też charakter dobroczynny. Organizatorzy zachęcają do przynoszenia papieru i tektury. Za minimum 5 kg można otrzymać sadzonki roślin ozdobnych albo nasiona z kwiatów staropolskich. Zebrany surowiec zostanie przekazany do recyklingu, a pieniądze z jego sprzedaży trafią na zbiórkę dla Jakuba Kozioła z Rejowca Fabrycznego.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Sawin na asfaltowej nawierzchni pojawiło się kilkadziesiąt pęknięć, z których w niektórych miejscach wyłania się roślinność. Inwestycja zlokalizowana wzdłuż drogi nr 812 miała poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, jednak obecne usterki wywołały falę niepokoju oraz pytania o trwałość całej konstrukcji. Mieszkańcy przypominają, że to zresztą nie pierwsze wątpliwości wokół tej inwestycji. Jeszcze w trakcie robót zgłaszali obawy dotyczące wykonania choćby podbudowy, w której ich zdaniem miały znaleźć się m.in. ziemia, odpady czy pozostałości organiczne. Wówczas komisja odbiorowa oceniła prace wykonane przez firmę Drogmost jako prawidłowe, wskazując jedynie na tzw. wady nieistotne. Ich usunięcie przesunięto na okres wiosenny ze względu na niskie temperatury, wyznaczając ostateczny termin prac naprawczych na 30 maja. Władze gminy zapowiadają natychmiastową kontrolę i szczegółową ocenę techniczną. Wójt Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że samorząd wspólnie z inspektorem nadzoru dokładnie sprawdzi stan nawierzchni, by określić zakres problemu oraz ustalić przyczyny uszkodzeń. Bonton.

0: A zaraz coś dla melomanów i tych, którzy lubią wracać pamięcią do dawnych przebojów. Jarek Hołota zabierze was w świat muzycznej kartki z kalendarza i sprawdzi, co grało w radiach w latach minionych. Zostańcie z nami. Będzie miło, będzie nostalgicznie.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
3: Jarek Hołota, witam wszystkich muzycznych maniaków. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu wyruszamy w podróż w czasie, by przypomnieć sobie najważniejsze rocznice, które na zawsze zmieniły oblicze muzyki. Zatem sprawdźmy, co przyniósł 25 września w historii muzyki. Zaczynamy od roku 1930. Właśnie wtedy w Alabamie urodził się Ray Charles, legendarny wokalista, pianista i kompozytor, uważany za jednego z pionierów muzyki soul. Jego charyzma i talent uczyniły go jednym z najbardziej wpływowych artystów wszechczasów. Przenosimy się do roku 1968. Tego dnia na świat przyszedł Will Smith, amerykański raper, aktor i kompozytor, który swoją karierę muzyczną rozpoczął jako połowa hip-hopowego duetu Jay-Z, Jeff and the Fresh Prince. Teraz rok 1973. Właśnie wtedy ukazał się album Goodbye Yellow Brick Road Eltona Johna. To kultowa płyta, która zawiera takie hity jak Candle in the Wind czy tytułowy Goodbye Yellow Brick Road, a krytycy do dziś uważają ją za arcydzieło. Zatrzymujemy się na roku 1979. Właśnie wtedy australijski zespół AC/DC wydał swój kultowy singiel Highway to Hell. Utwór stał się jednym z największych przebojów w historii rocka i na zawsze zdefiniował hardkorowe brzmienie. Kolejna ważna data to rok 1980. Właśnie wtedy, w wieku zaledwie 32 lat, zmarł John Bonham, legendarny perkusista zespołu Led Zeppelin. Jego innowacyjny i potężny styl gry do dziś jest inspiracją dla perkusistów na całym świecie. I na koniec rok 1987. Właśnie wtedy miała miejsce telewizyjna premiera krótkometrażowego filmu Bad Michaela Jacksona. To 18-minutowe arcydzieło wyreżyserowane przez Martina Scorsese stało się jednym z najważniejszych momentów w historii teledysku i na zawsze zmieniło podejście do wizualnej oprawy muzyki. Posłuchajmy więc tego ponadczasowego klasyka, który udowodnił, że muzyka nie zna granic. Bad Michael Jackson.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Rakon serca.
4: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: 11.50, więc to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję, że byliście z Radiem Bonton na 104.9 FM i życzę udanego piątkowego popołudnia i jeszcze lepszego weekendu. I tak, żebyśmy w pełnym składzie usłyszeli się w poniedziałek, który też będzie dobry. Chociaż dużo w tym temacie zależy od nas. Kamil Bukowski, trzymajcie się. Cześć!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
6: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz

0: Super Tydzień Chełmski. Reklama.
1: Kochani, mamy godzinę 12, a to oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton. Do godziny 17 odliczamy do weekendu.
2: Prokuratura ma już zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Małżeństwa jednopłciowe będą mogły wspólnie się rozliczać. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków. Miriam Lipińska. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
3: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
2: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły wspólnie się rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy inni małżonkowie. Jak mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
4: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
2: Wcześniej małżeństwa osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ. Nowy, poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma Kubusoft do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępstw. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Cyberprzestępcy najskuteczniej łowią swoje ofiary na SMS-y. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich przez Nimbler wynika, że w linka w SMS-ie kliknęła prawie 1/3, w tego w mailu tylko kilka procent. Najczęściej dajemy się nabierać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska.
5: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
2: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów. Warszawa będzie we wtorek testować swoje syreny alarmowe. Ćwiczenia dotyczą trzech dzielnic: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Wojewoda Mazowiecki zaapelował do mieszkańców, by słysząc dźwięk syren lub komunikaty głosowe o alarmie, zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, aktualnie mamy 14 stopni, przez większość popołudnia będzie 15, maksimum dzisiaj. 1019 hektopaskali na barometrach, dobra jakość powietrza i przez większość dnia też będą dominować chmury na niebie.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: No i mamy to. Piątek, weekendu, początek. Drodzy Państwo, odliczamy godziny do końca zmiany, ale bez zmian na miejscu jest Radio Bonton. Za oknami pochmurnie, a w centrum Helmut Watch, no bo trwa jeszcze ekopiknik na placu Łuczkowskiego. Więcej relacji z okolicy usłyszycie na naszej antenie przez całe popołudnie w rytmie dnia. Ja jestem Janek Zieliński i gram dla Was do 17, a na podrędziu mam jeszcze sporą dawkę muzyki. Savage, Only You, to na początek.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm, Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Sportowe 5 minut. Gmina Chełm.
1: Dzisiaj w samorządowym 5 minut gościmy w gminie Chełm. Moim rozmówcą jest zastępca wójta Artur Kubacki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W państwa gminie ten czwartkowy, zeszłotygodniowy alarm pokazał pewne mechanizmy, które zadziałały w szkołach i uruchomił całą procedurę działań, spotkań, które mają wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców, ale przede wszystkim niwelować skutki paniki.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście jesteśmy pod wpływem sytuacji, która jest związana z wojną na Ukrainie. I tutaj alarmy, które są ogłaszane w ramach zagrożeń, są oczywiście przez nas monitorowane. Sytuacja, która miała miejsce w czwartek, nie była dla nas rzeczą, która nas zaskoczyła. Postępowaliśmy zgodnie z regulaminami i procedurami, które w tym zakresie obowiązują. Szkoły są wyposażone w regulaminy, które są wdrażane. Tam są ujęte procedury postępowania, tak żeby uczniowie, jak również osoby przebywające w szkołach, czuły się bezpieczne i wiedziały, jak należy się zachować w danej sytuacji. Byliśmy zespołem z wizytacją w szkołach, gdzie dokonywaliśmy analizy sytuacji, sprawdzaliśmy wdrażane procedury, opracowane regulaminy i zasoby, którymi dysponują szkoły, jak również miejsca, w których w razie ogłoszenia alarmu bezpośredniego zagrożenia z powietrza uczniowie, jak również personel może się bezpiecznie zgromadzić i wykorzystać przestrzenie architektoniczne w danych obiektach tak, żeby móc się czuć bezpiecznym, jak również jak spływają informacje do rodziców, jak zostaną opublikowane, jak zostaje odwoływany ten alarm, tak żeby również rodzice wiedzieli, że ich podopieczni, ich pociechy są bezpieczne i zaopiekowane.
1: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jest to ta podstawowa jednostka, która w momencie ogłoszenia alarmu czy wystąpienia zagrożenia ma przejąć działania na danym terenie. Wiem, że taki zespół został powołany w gminie Chełm. Tylko tu mówimy cały czas o pewnych teoretycznych założeniach, regulaminach, procedurach. Czy przewidujecie państwo weryfikację tych procedur w praktyce?
2: Panie redaktorze, Zespół Zarządzania Kryzysowego jak gdyby jest ustanowiony z ustawy. Jest to narzędzie, którym posługuje się pan wójt w procedurach zagrożenia i kryzysów. Oczywiście opracowane dokumenty pozwalają na wytyczenie odpowiednich dróg postępowania adekwatnych do pojawiających się zagrożeń. W ostatnim czasie mieliśmy posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, analizowaliśmy nawet i ostatnie zagrożenia, jak również kierunki działania i wdrażaliśmy pewne procedury i analizowaliśmy zagrożenia. Także tutaj pan wójt przez swój zespół zarządzania kryzysowego sprawuje pieczę taką bezpośrednią i analizuje bieżącą sytuację.
1: Państwa gmina, to sytuacja już chyba z ubiegłego roku, dokonuje zakupów asortymentu w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest to dość szerokie zagadnienie i szeroka ustawa. Niemniej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wiem, że uczestniczą w takim też chyba rządowym programie, w którym dystrybuują stosowne ulotki, informacje, chociażby teraz taka zmieniona, zaktualizowana ulotka dotycząca systemu informowania mieszkańców, jakie SMS, jakie zagrożenia. Wiem, że tutaj druhowie również w terenie z takimi informacjami dotrą.
2: Oczywiście ścisła współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych jest jak najbardziej niezbędna, bo są one podmiotami ochrony ludności i obrony cywilnej, którymi współpracuje pan wójt w sposób bezpośredni, jak również my jako struktura, urząd, pan wójt. W najbliższym czasie będą organizowane szkolenia dla mieszkańców, osób, które pełnią funkcje prowadzące jednostki społeczne, jak również dla radnych, dla urzędników, dla dyrektorów, dla personelu szkół. Wniosek o dofinansowanie takiego szkolenia został już złożony, jest w trakcie oceny. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli go sfinalizować, jak również składamy wniosek na sfinansowanie szkolenia stricte dedykowanego dla personelu, dla kadry dyrektorskiej w szkołach, jak również dla uczniów. Także tutaj idziemy dwukierunkowo i staramy się żadnej grupy społecznej nie pominąć, tak żeby te procedury były jak najbardziej jasne, czytelne i żeby wprowadzały jakiś ład, który będzie w tym zakresie obowiązywał. Dokonujemy po raz kolejny w ostatnim czasie zakupów z zadań obrony cywilnej. W dniu wczorajszym przyjechały namioty takie pompowane, czyli pneumatyczne, szybkie postawienie, 5-6 sekund stoi namiot na 30-40 osób. Jak również w dniu dzisiejszym przyjadą stacje mobilne uzdatniania wody, które będą mogły w stanach zagrożenia, kryzysu, jak również skażenia sieci wodociągowej służyć mieszkańcom i dostarczać niezbędnych ilości wody.
1: I tą uspokajającą informację ukończymy spotkanie z gminą Chełm. Moim rozmówcą był zastępca wójta Artur Kubacki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, życzę wszystkim miłego dnia.
0: Samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
3: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click-on to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet. Teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Muzyka i głos AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
4: Marcin Petruk, zapraszam. Wychowankowie UKS-u Tempo Chełm zasilili składy kilku rodzimych drużyn siatkarskich z najwyższych lig.
5: Niedawno podpisałem dokumenty o rocznym wypożyczeniu Mikołaja Miszczuka do pierwszej ligi w Siedlcach, Dawida Połuba do Wyszkowa. To jest klub co prawda drugoligowy, ale główny faworyt do rozgrywek pierwszej ligi.
4: Mówił prezes chełmskiego Tempa Wojciech Miszczuk. Ponadto bracia Marcel i Wiktor Forysiowie podpisali kontrakt z plusligowym Cuprumem z Cylon Goszów, gdzie będą grali w zespole juniorskim. Podlasie Biała Podlaska to 10. jesienny rywal trzecioligowców Chełmianki. Oba zespoły spotkają się na Stadionie Białozielonych jutro, a pierwszy gwizdek o godzinie 17. Mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
6: Po tym remisie z Krzoi i wcześniej remisie z Siarką bardzo chcielibyśmy wrócić na ścieżkę wygrywania. Wiadomo, że to jest taki trochę derbowy przeciwnik niewygodny, ale w naszym zasięgu zdecydowanie. Także z dobrym nastawieniem, z dobrą energią w tygodniu mam nadzieję, że zgarniemy 3 punkty.
4: Obecnie lider Chełmianka jest jedynym zespołem w swojej grupie, który nie przegrał żadnego meczu w tym sezonie. 8. kolejka czeka natomiast w niedzielę czwartoligowy Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Podesa aktualnie zajmuje 14. miejsce, a szansą na poprawę lokaty będzie wyjazdowy mecz z Lawartem Lubartów. Początek niedzielnego spotkania na murawie drugiej z tych drużyn o 17.30.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

W Radiu Bon Ton o problemach mieszkaniowych, bo lokali jest coraz mniej, a w dodatku są słabej jakości. I tutaj nie mówię akurat o tym, co jest dzisiaj, bo też nie jest kolorowo, tylko o tym, co było w PRL-u, gdzie też nie było najlepiej, więc gdzieś tam jakieś analogie można znaleźć. Wtedy były miernie zrobione mieszkania z krzywymi ścianami chociażby. I o tym wszystkim szczegółowo usłyszycie w Kronikach Miasta już za chwilę w Radiu Bon Ton, tak więc zostańcie z nami.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Dzisiaj sprawdzamy, na czym polegały niełatwe sprawy mieszkaniowe opisane w Sztandarze Ludów 22 października 1971 roku. Jak czytamy w wywiadzie przeprowadzonym przez dziennikarzy z prezesem Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Julianem Turowskim, w ich rozwiązywaniu miała właśnie pomagać spółdzielnia. Przypomniano, że została powołana przed 13 laty. Pierwsze osiedle powstało przy placu PKWN, a drugie, będące ozdobą miasta, zlokalizowaną u zbiegu ulic Słowackiego i Starościńskiej. I mieszkało w nim wtedy 1500 osób. W 1971 powstawało trzecie osiedle przy ulicy Wołyńskiej. Stało tam już wtedy 11 budynków, 6 było w budowie. Jednak wciąż wiele osób czekało na przydział mieszkań. W 71 roku 654. Dziennikarz zauważał, że ci, co długo czekali, na pewno nie byli zadowoleni, ale i lokatorzy, którzy już dostali nowe lokum, wciąż narzekali na złą jakość mieszkań. I tu rację przyznawał sam prezes. Jakość wznoszonych budynków jest rzeczywiście zła, stwierdził. Najwięcej kłopotu przysparza fatalnie wykonana stolarka drzwiowa i okienna oraz przeciekające dachy. Na przykład w budynku przy ulicy Piotra Skargi 9 często w czasie deszczu przez nieszczelne okna do mieszkań przedostaje się woda. Odpadające tynki elewacji zewnętrznej dopełniają reszty.
1: Kilka danych niezwykle cennych, że już ponad 4 tysiące, prawie 5 tysięcy osób otrzymało mieszkanie. No jeśli biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Chełma, to była rzeczywiście znacząca liczba, ilość członków w tym momencie, no ale większość wywiadu dotyczy problemów i tutaj pojawia się takie zagadnienie, które no niestety w czasach PRL-u było niezwykle popularne, a mianowicie jakość wykonania mieszkań. No tak łagodnie mówiąc, to trzeba przyznać, że film Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei był dosyć adekwatny, jeśli chodzi o rzeczywistość, bo jakość wykonania rzeczywiście mieszkań była tragiczna, jeśli przez umieszczone okna nawet potrafiła woda dostać się do mieszkań. No ten problem był nierozwiązywalny w czasach PRL-u. Ciągle ta jakość była dosyć marna. Wynikało to z systemu organizacji pracy, nie ma co ukrywać. Pracownicy pewnie nie za bardzo byli zainteresowani odpowiednią pracą, nie było odpowiedniego nadzoru. Jednak gospodarka społeczna w tym wymiarze nie potrafiła sobie poradzić z takimi problemami. Autor wywiadu jakby szczególnie na to zwracał uwagę, powołując się na liczne listy, skargi mieszkańców, no bo w zasadzie to było dosyć codzienne. Warto też zwrócić uwagę na czas oczekiwania na mieszkanie w tym momencie. Tutaj prezes twierdził, że już ma rozdzielone mieszkania do roku 1980, a więc rzeczywiście to też był dosyć poważny problem, dostęp do mieszkań, tempo prac w zakresie tych inwestycji, no ale to też było takie zagadnienie, które w czasach PRL-u było nierozwiązywalne. Wiele filmów i takie zagadnienia oczywiście opisywało. Czyli kolejny obrazek, jeśli chodzi o funkcjonowanie mieszkalnictwa na terenie Chełma na początku lat 70.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
8: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
1: Reklama.
0: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Katy Perry w Radiu Bon Ton. A w naszym serwisie mogliście usłyszeć o planowanym referendum w sprawie burmistrza Rejowca Fabrycznego. 4 października mieszkańcy zadecydują, czy Gabriel Adamiec pozostanie na stanowisku. Tamte wydanie możecie sprawdzić na naszej stronie, a najnowszy serwis usłyszycie w rytmie dnia. Po 13 ten lokalny, ten z kraju i ze świata oczywiście też będzie o 13. Będzie między innymi o wizycie papieża we Francji. Będzie także o nożowniku z Jarosławia. Ukrainiec tam zaatakował. Nożowniku z Jarosławia. Ukrainiec tam zaatakował ludzi w opactwie i

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
6: Mamy 13 rad.

0: Jubonton, czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
1: Śledczy czekają na zgodę lekarzy na przesłuchanie nożownika z Jarosławia. Papież Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji. Stopy procentowe wkrótce mogą zacząć rosnąć. Nie wyklucza tego członek decydującej o tym Rady Polityki Pieniężnej. Miriam Lipińska. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania Ukraińca Ihora M., który wczoraj w opactwie w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem jedną osobę i ranił cztery kolejne. Na razie śledczy przygotowali zarzuty, które chcą postawić 31-latkowi. To zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. O tym, czy Ihor M. będzie mógł być przesłuchany, zdecydują lekarze. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
2: Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
1: Prokuratura jest również przygotowana na scenariusz, w którym mężczyzna nie usłyszy dziś zarzutów.
2: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych.
1: Czyli przesłuchanie mężczyzny. 31-latkowi grozi dożywocie. W rękach policji są już też dwaj mężczyźni podejrzewani o atak nożem w Inowrocławiu. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem w okolicach teatru. Ugodzony kilkukrotnie przez napastników nożem 41-latek zmarł. Zatrzymani to mieszkańcy Inowrocławia 34 i 38-latek. Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Papież Leon XIV przyleciał do Paryża. To pierwsza papieska wizyta we francuskiej stolicy od 18 lat. Leon XIV będzie we Francji 4 dni. W planie są m.in. odwiedziny w siedzibie UNESCO w Paryżu, czuwanie modlitewne z młodymi na Stade de France i wizyta w sanktuarium maryjnym w Lourdes. W chwili przylotu papieża na lotnisko Orly w paryskich kościołach zabiły dzwony. Raty kredytów mogą niebawem zacząć rosnąć. Powodem jest rozpędzająca się inflacja. Aby ją przyhamować, Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe, mówi członek Rady Ludwik Kotecki.
3: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli Rada uznał, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha. Podnieść stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
1: W takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej podwyżce stóp o 25 punktów. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja popularnej akcji Metropolia za pół ceny. Od najbliższego poniedziałku przez tydzień do 4 października 160 restauracji, instytucji kultury, punktów usługowych oraz obiektów rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolicznych gmin obniży swoje ceny, mówi wiceprezydent miasta Łukasz Krupa.
4: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
1: To już 9. edycja akcji.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: 3 miesiące w areszcie spędzi 30-letni mężczyzna. Jest podejrzany o napaść na policjanta podczas próby kontroli w Wólce Okopskiej oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia. Tłumaczył się, że sygnałów do zatrzymania auta nie zauważył i nie miał zamiaru nikogo skrzywdzić. Tymczasem 18 września, uciekając od próbujących go zatrzymać policjantów, wjechał samochodem w radiowóz i uderzył stojącego przy nim funkcjonariusza. Do 30 września mieszkańcy Krasnego Stawu mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na ich realizację. Miasto przeznaczyło 400 tysięcy złotych. We wtorek w Chełmie odbędą się obchody 160. rocznicy urodzin Michaiła Hruszewskiego. Uroczystości rozpoczną się o 10 w cerkwi, a od południa będą kontynuowane w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Zaplanowano konferencję naukową, wystawę i koncert.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: 5 po 13 sprawdzamy prognozę pogody. Aktualnie 1020-1019 hektopaskali, około 15 stopni na termometrach. Maksimum dzisiaj. Ciśnienie, już powiedziałem, jakość powietrza, tego nie powiedziałem. To jest jakość powietrza dobra. A przez większość dnia będą też dominować chmury na niebie.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
0: Mam tutaj dla Was zbudowaną całą playlistę na to popołudnie, a tak się składa, że dziś mamy Dzień Budowlańca, także ślemy pozdrowienia na każdą budowę, czy to na stadionie Chełmianki tu niedaleko, czy gdziekolwiek indziej. Fachuda jakich mało, Janek Zieliński z tej strony podróżuje z Wami przez to popołudnie w rytmie dnia i serwuje Wam oprócz muzy najfajniejsze programy w Radiu Bonton. Czekają nas wiadomości lokalne, a także chwila dla planety.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki i usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama. Bonton Radio.

Unwritten, Natasha Bedingfield w Radiu Bonton. Bedingfield? Bedingfield? Nie wiem w sumie, czy to tak się powinno wymawiać. Bedingfield. Brzmi to trochę jak badminton. Ale kochani, niedługo po tym, jak zakończymy popołudnie w rytmie dnia o 17, to już inna kwestia, o 17 dokładnie, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Marcinem z lasu, popularyzującym wiedzę o naturze, który opowie wszystkim zgromadzonym o tajemnicach przyrody. Szczegóły macie na supertydzień.pl w zakładce Nie Przegap. My natomiast póki co zmierzamy do serwisu Radia Bonton, którego najbliższe wydanie już o 13.30, a my mamy póki co 23 minuty po 13. Titanium, David Guetta i Sia. Niezapomniany hicior.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Chełm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W szkole podstawowej nr 7, drugim liceum ogólnokształcącym oraz przedszkolu miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
4: Czyta lektor AI.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Reklama.
5: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Jest 13.30. Eliza Kudalska-Nowosad. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi 30-letni Rafał T. Mężczyzna jest podejrzany o czynną napaść na policjanta podczas próby kontroli drogowej oraz o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Do zdarzenia doszło 18 września w Wólce Okopskiej w gminie Dorohusk. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli osobowe Volvo. Według ustaleń śledczych kierowca zignorował sygnały do zatrzymania, przyspieszył i skierował samochód w stronę oznakowanego radiowozu. Volvo uderzyło w prawe przednie drzwi policyjnego Opla Astry. Drzwi uderzyły stojącego przy nich funkcjonariusza. Policjant został w ten sposób narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Uszkodzony został również pojazd. Kierowca miał następnie podjąć próbę ucieczki. Po niespełna 2 kilometrach pościgu został zatrzymany i obezwładniony. Podczas dalszych czynności policjanci zabezpieczyli prawie 59 gramów morfiny oraz blisko 23 gramy marihuany. Prokuratura przedstawiła 30-latkowi 2 wspomniane wcześniej zarzuty. Rafał T. nie przyznał się do napaści. Jak wyjaśniał, nie zauważył sygnałów do zatrzymania i nie miał zamiaru spowodować obrażeń policjanta. Przyznał się natomiast do posiadania zabezpieczonych substancji, ale nie ujawnił ich źródła. Sąd rejonowy w Chełmie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Chełmie. Już tylko do 30 września mieszkańcy Krasnego Stawu mogą składać projekty do najnowszej edycji budżetu obywatelskiego. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 400 tysięcy złotych. Mieszkańcy mogą proponować zarówno inwestycje, jak i projekty społeczne, kulturalne, oświatowe czy sportowe. To oni zdecydują też później, które z pomysłów zostaną skierowane do realizacji. Z całej puli 300 tysięcy przeznaczono na tak zwane projekty twarde, czyli inwestycje. Można zgłosić m.in. projekt o wartości do 200 tysięcy złotych oraz drugi, którego koszt nie przekroczy 100 tysięcy. A pozostałe 100 tysięcy złotych trafi na projekty miękkie i to już inicjatywy społeczne, kulturalne, oświatowe i sportowe. Pomysł może zgłosić mieszkaniec Krasnego Stawu, ale potrzebuje poparcia co najmniej 15 mieszkańców. Wcześniej propozycje trzeba też bezpłatnie skonsultować z odpowiednią komórką Urzędu Miasta albo miejską jednostką organizacyjną. Chodzi m.in. o sprawdzenie założeń projektu i wstępne oszacowanie jego kosztów. Po zakończeniu naboru projekty zostaną zweryfikowane.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Już 1 października w Chełmskim Domu Kultury społeczność oraz miłośnicy cementu Gryfa Chełm będą świętowali 60-lecie jego istnienia. Wcześniej, bo już w najbliższą niedzielę w chełmskiej bazylice zostanie poświęcony sztandar klubu. O tym, co zaplanowano podczas czwartkowej gali, mówi wiceprezes cementu Gryfa Chełm Zdzisław Biały.
6: W przyszłym tygodniu oczywiście ogłosimy, kto będzie tutaj gwiazdą wieczoru, kto zaśpiewa dla naszych chełmskich zapaśników. Podczas gali oczywiście będą różne specjalne wyróżnienia, zarówno z Ministerstwa Sportu, jak również z Województwa Lubelskiego, z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Miasta. No i oczywiście nasze odznaczenia klubowe dla ludzi zasłużonych dla chełmskich zapasów. Będzie oczywiście dużo też spotkań, dużo wywiadów.
5: Patronat nad galą 60-lecia cementu Gryfa Chełm sprawuje Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski. We wtorek 29 września odbędą się uroczystości poświęcone urodzonemu w Chełmie historykowi, pisarzowi i politykowi, uznawanemu za jedną z najważniejszych postaci ukraińskiej historii, Michajłu Hruszewskiemu. Obchody rozpoczną się o 10 w chełmskiej cerkwi. Zaplanowano nabożeństwo żałobne, modlitwę przy krzyżu pamięci Hruszewskiego oraz złożenie wieńców przy poświęconej mu tablicy. Od południa uroczystości przeniosą się do Chełmskiej Biblioteki Publicznej, gdzie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Szymona Hruszewskiemu i jego związkom z Chełmszczyzną. W spotkaniu wezmą udział badacze z Polski i Ukrainy. Program obejmuje również prezentację książki Michajło Hruszewski, urodzony w Chełmie, oraz wystawę publikacji poświęconych historykowi. Obchody zakończy uroczysty koncert. Wystąpi ukraiński zespół dziecięco-młodzieżowy Hiłoczka z Czeremchy oraz chór prawosławnej parafii w Chełmie. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Ukraińskie. W obchody zaangażowane są m.in. instytucje naukowe i kulturalne z Polski i Ukrainy.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

No jak sobie sprawdziłem teraz radary, to tam pokazują, że w teorii są jakieś chmury deszczowe nad nami, także możliwe, że popada. Ladybug, znowu pada deszcz, to za nami. Przed nami z kolei planeta w 5 minut, płyniemy razem z prądem w stronę weekendu w rytmie dnia. Ale co jeżeli tego prądu zabraknie? Atak hakerski albo nie daj Boże jakieś EMP. Poradnik, co w tej sytuacji zrobić? Ma dla was Kinga Mistrzyk w Radiu Bonton za przysłowiowe 2 minutki, nawet dosłownie za 2 minutki. Wspomniana planeta w 5 minut. Heavy Metal Love, Two Colors, to już teraz.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Jest wieczór, telewizor działa, telefon się ładuje i w czajniku właśnie zagotowała się woda i nagle, no właśnie, pstryk, ciemność. Podchodzimy do okna, widzimy, że nie tylko u nas, cała okolica jest ciemna, nie działa światło, nie działa Wi-Fi, telefon jeszcze działa, ale bateria ma 18%, no ładnie. I właśnie zaczyna się coś, co brzmi banalnie, brak prądu, tylko że prąd zasila znacznie więcej rzeczy niż zauważamy na co dzień. Bez prądu może przestać działać internet, może przestać działać ogrzewanie. W niektórych miejscach problem może dotyczyć także dostaw wody. Nie zapłacimy kartą, nie działa winda, nie możemy po prostu podłączyć telefonu do ładowarki. A jeśli awaria potrwa dłużej, zwykła codzienność zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Rządowy poradnik bezpieczeństwa zakłada, że długotrwały blackout może potrwać nawet kilka dni. Dlatego pierwsze, co robimy? Nie panikujemy i nie zużywamy bezmyślnie baterii w telefonie. Włączamy tryb oszczędzania energii, ograniczamy korzystanie z internetu. Telefon może być potrzebny później do kontaktu albo wezwania pomocy. A światło? No właśnie, latarka. Najlepiej taka, o której wiemy, gdzie jest. I z zapasowymi bateriami. Kolejna rzecz. Lodówka. Największy błąd, otwierać ją co 5 minut, żeby sprawdzić, czy nadal jest zimno. Nie zaglądamy. Każde otwarcie wpuszcza cieplejsze powietrze i przyspiesza ogrzewanie wnętrza. Logiczne, dlatego podczas awarii ograniczamy otwieranie lodówki i zamrażarki, żeby jak najdłużej trzymały niską temperaturę. A teraz coś, co w normalnym życiu wydaje się kompletnie niepotrzebne. Radio na baterię. Tak, wracamy do tego radia. Kiedy nie ma internetu i telefon trzeba oszczędzać, radio może nadal dostarczać najważniejszych informacji. Dlatego w domowym zestawie awaryjnym warto mieć radio, latarkę, baterie, naładowany powerbank. I tutaj jest pewien paradoks. W świecie smartfonów, aplikacji i powiadomień, no właśnie, jednym z przydatnych urządzeń podczas dużej awarii może być coś, co wygląda jak sprzęt z poprzedniej epoki. Zwykłe radio. A co z jedzeniem? Jeśli awaria jest krótka, prawdopodobnie nic wielkiego się nie dzieje, ale jeśli trwa długo, przydają się produkty, które można zjeść bez skomplikowanego gotowania. Dlatego właśnie zaleca się zapasy żywności gotowej do spożycia oraz wodę minimum 3 litry na osobę na dobę. I tutaj wracamy do naszego wtorkowego odcinka. Pamiętacie? 72 godziny. Woda, jedzenie, leki, światło, informacja, gotówka. To wszystko zaczyna mieć sens właśnie wtedy, kiedy codzienna infrastruktura przestaje działać. Jest jeszcze jedna rzecz. Ciepło. Jeśli blackout trwa zimą, nie ogrzewamy całego mieszkania za wszelką cenę. Poradnik zaleca oszczędzanie ciepła, m.in. zebranie domowników w jednym pomieszczeniu i ograniczenie strat ciepła. Czyli zamiast siedzieć samotnie w 5 pokojach, zbieramy się razem. Jeden pokój. Koce, ciepłe ubrania i jak najmniej uciekającego ciepła. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie używamy w domu przypadkowych źródeł ciepła czy urządzeń spalinowych bez odpowiednich warunków. Przy urządzeniach spalających paliwo trzeba bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, bo pojawia się ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. A więc mamy blackout. Pierwsze minuty. Latarka, telefon w trybie oszczędzania. Sprawdzamy informacje. Pierwsze godziny. Nie otwieramy bez potrzeby lodówki. Oszczędzamy baterie i ciepło. Dłuższa awaria. Woda, jedzenie, leki, radio i kontakt z rodziną. I przede wszystkim korzystamy z wiarygodnych komunikatów, a nie z plotek krążących po internecie bądź klatce schodowej. Bo brak prądu pokazuje coś bardzo ciekawego. Na co dzień wydaje nam się, że świat działa sam. Woda pojawia się w kranie, światło zapala się po naciśnięciu przycisku, telefon się ładuje, sklep przyjmuje kartę, internet po prostu jest. Póki pewnego dnia pstryk i nagle ukazuje się, jak bardzo jesteśmy połączeni z całą infrastrukturą, której normalnie nawet nie zauważamy. Takie sytuacje zdarzały się na zachodzie Europy. No i co? I chaos. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Tym sposobem kończymy nasz tydzień. Zaczęliśmy od pytania, co mamy w domu na 27 godzin. Potem była ewakuacja, syreny, a dziś blackout. Nie po to, żeby się bać, tylko po to, żeby w sytuacji kryzysowej nie zaczynać od pytania, co ja teraz zrobię, tylko dobra, wiem, działam. To była Planeta w 5 minut. No i też udanego weekendu. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
5: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Maroon 5 za nami, a przed nami jeden temat. Słyszeliście może o kukiliniarzach? Mówię o grupkach młodych chłopaków na kukilinach, czyli e-hulajnogach, jadąc zajmują cały pas, trąbią, chociaż to dużo powiedziane, no i obowiązkowo głośniczek JBL-a i odpalony jakiś słaby raper. No to teraz polski rząd chce te hulajnogi jakoś utemperować, a przynajmniej prędkość. Miałyby wejść fabryczne ograniczenia do 20 km na godzinę. Zakaz puszczania słabej muzy z głośniczka niestety nie jest w projekcie przewidziany. A więcej o tym, co na drogach, jeszcze usłyszycie w Radiu Bonton. Póki co czekają nas informacje o 14:00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
5: Mamy godzinę 14, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Bonton. Zapraszamy.
6: Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Są pierwsze wyroki w aferze dotyczącej Collegium Humanum. Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 km. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy.

0: Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
1: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
0: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia organizują swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie afery Collegium Humanum, uczelni zwanej Fabryką Dyplomów. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych za wręczanie łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za pozytywne decyzje i działania na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysokie grzywny. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz, zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
2: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
0: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN. Dziś ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy. W Karpicku w Wielkopolsce przez 8 dni jego uczestnicy będą zdobywali umiejętności potrzebne do tego, żeby zebrane grzyby móc legalnie przetwarzać, przechowywać i sprzedawać. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. W kursie bierze udział 40 osób z całej Polski, z ponad setki chętnych.
3: Zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No, trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
4: A proszę powiedzieć, łatwo było się dostać na ten kurs?
5: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas pasjonatów grzybowych robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
0: Mówili uczestnicy kursu Kacper i Justyna. A wielkopolski kurs grzyboznawczy odbywa się regularnie od lat i jest unikalnym wydarzeniem w skali kraju.
6: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Około 15 stopni na termometrach maksimum dzisiaj, 1020 hektopaskali. Takie mamy ciśnienie, dobra jakość powietrza. Na niebie dominują chmury.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Ja jestem Janek Zieliński, to jest popołudnie w rytmie dnia, a teraz zapraszam Was na rozmowę z dzisiejszym gościem.
6: Gość radia Bonton.
8: Jakiś czas temu mieliśmy Dzień Psa i dzisiaj tematycznie o psach, ale nie o byle jakich, bo o psach policyjnych. Jan Zieliński, Radio Bonton z tej strony. Witam Państwa. Dzisiaj na łączach mamy człowieka, który jakiś czas temu jeszcze u nas w naszym mieście w Chełmie służył z takim jednym sympatycznym psem.
10: Dzień dobry, z tej strony aspirant Jakub Nosal. Obecnie funkcjonariusz Policji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu jako przewodnik psa, a tak jak tu pan redaktor powiedział, jeszcze niedawno służyłem w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie.
8: Zacznijmy od takiego osobistego akcentu, bo ciekawi mnie, jak to się stało, że pan zaczął służyć z psami.
10: Jeśli chodzi o moją historię jako przewodnika psa, to ma takie połączenie dosyć prywatne. Zaczęło się dzięki mojej ówczesnej dziewczynie, obecnie mojej żonie. Poznałem, jak to można taką naprawdę niezwykłą relację nawiązać z psem. Gdyż moja żona od lat zajmuje się psami i kiedy się poznaliśmy, mieliśmy takiego wspaniałego psa rasy Border Collie o imieniu Hippis, którego już niestety z nami dzisiaj nie ma. Ona wtedy z nim, to był młody pies, była w takim intensywnym treningu z nim i ja wtedy mogłem tak naprawdę zobaczyć, jaką niezwykłą relację może nawiązać człowiek z tym psem, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Wtedy byłem już funkcjonariuszem policji, Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. No i tak gdzieś mi się w głowie taki pomysł wykluł, czy gdzieś tam nie można by było tego w takim życiu służbowym zrealizować.
8: To teraz spójrzmy może bardziej z takiej perspektywy, powiedzmy, psychologicznej, no bo jednak tutaj się musi jakaś relacja zawiązać i interesuje mnie, jak funkcjonariusz nawiązuje relację właśnie z takim psem, z którym pan, jak wspomniał, służył przez wiele lat. Tutaj właśnie odwołajmy się konkretnie do pana i do wspomnianego już Czorta.
10: Takie pytanie jest często mi zadawane i ludzie myślą, że na przykład my jako funkcjonariusze, generalnie jako policja, kupujemy psy od szczeniaka. No tak niestety nie jest, albo stety, to ma swoje wady i zalety. Policja kupuje psy mniej więcej w wieku od, no tak między rok a dwa lata. Ja, jeśli chodzi o moją historię z Czortem, no to była trochę inna niż na ogół, ponieważ ja tego pieska dostałem po przewodniku, który przeszedł na emeryturę. Czort był wtedy młodym pieskiem tuż po szkoleniu i ja go dostałem, on był wtedy w wieku dwa latka, no troszkę więcej. No to one mają za sobą już jakąś historię, bo to są już dorosłe psy, mają pewne przyzwyczajenia, nawyki, są pewnych rzeczy nauczone, a przewodnik, no bardzo często jak dostaje takiego psa, nie ma tej wiedzy, w jakim tam środowisku ten pies się wcześniej znajdował, czego był uczony, właśnie jakie miał nawyki, dobre i złe. No i na początku to jest oczywiście taka szorstka relacja, bo to są zazwyczaj dorosłe samce lub pupki. Nasze policyjne psy są bardzo mocne charakterem, bo tego się od nich wymaga. No i nagle na końcu smyczy pojawia się człowiek, który też z jakimiś wymaganiami i oczekiwaniami do tego psa przychodzi. No i na początku jest no takie ścieranie się, docieranie, poznawanie. No przewodnik, im bardziej doświadczony, tym mu to pójdzie lepiej, szybciej i sprawniej, bo potrafi wtedy odczytywać sygnały, jakie pies daje, potrafi przewidywać, co może mu się spodobać, może mu się nie spodobać, no ale generalnie no, ten początek relacji w ogóle nie powinien skupiać się na absolutnie żadnym szkoleniu, żadnych wymaganiach, oczywiście jakieś tam zasady, w tym zasady bezpieczeństwa powinny być postawione, natomiast wszystko powinno na początku opierać się na zabawie, współpracy i na tym, abyśmy sobie wzajemnie zaufali.
8: Jak taki typowy dzień z takim psem wygląda? Bądź też nietypowy, bo sam pan powiedział, że był to pies patrolowo tropiący.
10: Zazwyczaj to wygląda na moim przykładzie w ten sposób. Oczywiście służba w policji no, jest dynamiczna i godziny pracy są różne. I od tego, od tych godzin pracy też jest uzależniony rytm życia psa. Ale taki najprostszy dzień, kiedy powiedzmy zaczynam służbę na godzinę 8:00, tutaj chciałbym zaznaczyć jeszcze, o czym wcześniej nie powiedziałem, Czort zawsze mieszkał ze mną w domu, do dziś mieszka ze mną w domu. Ja rano wstaję, biorę sobie go zazwyczaj na jakiś spacer dłuższy. Ten spacer też różnie wygląda, zazwyczaj to jest tak zwany aktywny spacer, który jest połączony z jakimiś takimi niewielkimi zadaniami, łatwymi, zazwyczaj z zakresu posłuszeństwa lub rozluźnienia zabawą zabawką, co też oczywiście to buduje relacje. Wracamy sobie do domu, ja przygotowuję się do pracy, zbieram różne rzeczy i moje, i psa. Jedziemy sobie na służbę do jednostki. W jednostce pozostawiam go w miejscu dla niego przeznaczonym. Ja sam idę na odprawę służbową, wracam z tej odprawy, znowu pobieram rzeczy, które mi są i psu potrzebne do służby. Wsiadamy w radiowóz specjalistyczny, który jest przeznaczony do pełnienia służby z psem, czyli ma wyznaczone odpowiednie miejsce do bezpiecznego przewozu psa, który jest oczywiście wentylowany, jest klimatyzacja i tak dalej, żeby pies miał w każdych warunkach atmosferycznych tam naprawdę fajny komfort i pełnimy sobie służbę patrolową, czyli wykonuję no, po prostu zadania policjanta prewencji i tak to mniej więcej wygląda.
8: No i też trochę lat pan z Czortem spędził i mnie tak zastanawia, jak te lata wam obu minęły. Czy może jakieś takie historie panu do głowy takie przychodzą po takim pytaniu, powiedzmy, takie oczywiście, z którymi może się pan z nami podzielić?
10: Historii jest bardzo dużo przez te wszystkie lata, podczas której pełniliśmy razem służbę. Ta, która mnie najbardziej i psa zresztą też napędza do działania, no to są wszelkie sytuacje, kiedy odnosimy sukces w służbie. Między innymi takim sukcesem było odnalezienie osoby, która no, z powodów emocjonalnych, jakiegoś kryzysu emocjonalnego postanowiła no, odebrać sobie życie. Piesek wtedy po nawężeniu śladu z auta tej osoby no odnalazł tą osobę w lesie, tak naprawdę już w dramatycznych okolicznościach, bo w ostatnim momencie, kiedy moglibyśmy, i to był dla mnie naprawdę ogromna satysfakcja, raz, że uratowaliśmy człowiekowi życie, też byłem usatysfakcjonowany z tego, że mój wkład w trening, zaangażowanie i ciągłą pracę z tym psem też pokazał tutaj sukces, no i pies realnie też czuł, że to jest sukces. To nie jest trening, to nie była zabawa, tylko to była już realna praca i sam wiedział, że odniósł sukces i to też napędziło taką fajną, motywującą dalszą pracę. To jedna z takich sytuacji, którą na pewno zapamiętam do końca życia. No i każdemu powtarzam, że jeśli o mnie chodzi, to był najbardziej satysfakcjonujący moment dotychczas w mojej służbie. No a dramatyczna, no to akurat choroba mojego psa, która, już nie zagłębiając się w takie szczegóły, ale to była dosyć poważna choroba, gdzie większość lekarzy dawała mu już 2-3 miesiące maksymalnie życia, a on swoją siłą walki, zaangażowaniem i pomocą oczywiście lekarzy no, wyszedł z tego i pracował dalej.
8: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj na łączach Radia Bonton gościliśmy
10: aspirant Jakub Nosal,
8: Jan Zieliński. Kłaniam się i do usłyszenia.
6: Gość Radia Bonton.
8: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
6: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszystko. wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
15: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
16: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Rag & Bone Man w utworze Skin w Radiu Bon Ton. 20 po drugiej, a nas za 10 minut czekają wiadomości sportowe z regionu. Zapraszam was oczywiście w imieniu Marcina Petruka i tam będzie szereg zapowiedzi piłkarskich. No weekend się zbliża, no to piłka w mocy w tym przypadku. Także tego będzie naprawdę, naprawdę sporo. Nie możecie tego przegapić. Tego też nie. Lady Gaga w utworze Poker Face.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Rakon serca.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Stadion Chełmianki przy ulicy pierwszego pułku Szwoleżerów wygląda coraz okazalej, a wykonawca prac zadeklarował, że zgodnie z planem prace budowlane zostaną zakończone wraz z końcem roku. Obecnie na finiszu są roboty w pomieszczeniach w zachodnim skrzydle budynku, powstały już także strefy gastronomiczne i sanitarne, a wkrótce także miejsce pod klubowy sklepik, mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
9: Proces wegetacji trawy również przebiega pomyślnie. Trawa jest regularnie nawadniana, nawożona, koszona, zarówno na płycie głównej boiska, jak i na boisku treningowym. Ponadto na boisku treningowym trwają również prace wykończeniowe. Układana jest obecnie agrowłóknina, na której zostaną zasadzone rośliny pnące, ponieważ skarpa od strony ulicy Swarzerów jest dosyć stroma, tak aby ułatwić pracownikom utrzymującym obiekt dostęp do tych miejsc. Przygotowywane są również miejsca pod trybuny do boiska treningowego.
8: Na ukończeniu są także prace związane z wewnętrzną drogą dojazdową oraz te prowadzone między północną częścią stadionu, a ogródkami działkowymi. Sam obiekt ma zostać oddany do użytku na inaugurację kolejnego sezonu. Weekend minie pod znakiem 7 kolejki zmagań w chełmskiej klasie okręgowej. W poprzedniej turze samodzielnym liderem ponownie została Ekoróżanka, która 3-2 pokonała na wyjeździe Ogniwo Wierzbica, wspomina trener Kamil Karwatiuk.
10: Dużo walki kartek, ale na szczęście wytrzymaliśmy ten napór. Na pewno też duży wpływ gdzieś tam pod względem kondycyjnym to, że naszych dwóch zawodników zmagało się z chorobą i już było widać, że od 70 minuty po prostu na ambicji. Za to też dziękuję, bo walczyliśmy pomimo gdzieś tam osłabień. Cieszą 3 punkty, cieszy te 65 minut. Na pewno wnioski do analizy i do przemyślenia, żeby po prostu zabijać takie mecze, nie dawać tlenu dla przeciwnika, choć wiemy, że to był bardzo dobry przeciwnik. Myślę, że jeden z najlepszych oprócz naszego zespołu.
8: Kolejnym rywalem liderującej Ekoróżanki będzie ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. W pozostałych meczach 7 okręgowej kolejki GKS Łopiennik podejmie Włodawiankę, u rezerwy Chełmianki Ruch Izbica, Witrum Wola Uchruska Orła Srebrzyszcze, Kłos Gmina Chełm Granicę Dorochusk, Hetman Żółkiewka Frasati Fajsławice, a Unia Rajowiec Ogniwo Wierzbica. Po raz 6 w tym sezonie w weekend wyjdą natomiast na murawę zespoły chełmskich klas A i B. W pierwszej z tych lig liderem jest Tatran Kraśniczyn, którego czeka domowe spotkanie ze Zniczem Sienica Różana. W klasie B natomiast przewodzący stawce KS Bezek uda się do Dubeczna, aby powalczyć o punkty z miejscowym Hutnikiem.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Gossip, Move in the Right Direction za nami w Radiu Bonton. No, na drogach warto poruszać się w prawidłowym kierunku. Kochani, oczywiście za chwilę wiadomości dla kierowców. I a propos sytuacji na drogach, taka nietypowa sytuacja w Formule 1, bo zwyczajowo wyścigi są w niedzielę. Tym razem wyścig odbędzie się w sobotę. A to dlatego, że mamy Grand Prix Azerbejdżanu i w niedzielę jest dość istotne święto państwowe właśnie w tamtym kraju. No i władze tutaj poprosiły, żeby Formuła 1 przesunęła ten wyścig na sobotę i tak się stanie. Zresztą teraz lecą kwalifikacje, mam sobie tutaj w tyle odpalone, także sobie śledzę to wszystko. Kochani, my tymczasem może nie w takim tempie jak Formuła 1, ale w takim wolniejszym, ale mimo wszystko stałym kierujemy się w stronę weekendu, bo już do 17 jestem z wami w rytmie dnia.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Godzina 15 tuż, tuż, a więc lada chwila będziemy mieli czas drogowej kulminacji korków. Można się ich spodziewać tutaj bez zaskoczeń wzdłuż Lubelskiej, Wiaduktu, na Lwowskiej i Wojsłowickiej, jak również na dojazdach do Rond Turbinowego, Dmowskiego, Zwin i Jana Pawła II. Większy ruch aut i pieszych obejmie także okolice sklepów i drogi do nich prowadzące. Tymczasem na Przemysłowej nadal prowadzony jest remont i wyłączony z użytku jest fragment między Fabryczną a Rolniczą.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zakończył się drugi mały festiwal fotografii w Chełmie. Przez ostatni tydzień odbyło się wiele wernisaży i otwarto kilka wystaw. W tym rozstrzygnięto organizowany przez grupy paparazzi Wendeku konkurs fotograficzny Zatrzymanie w codzienności. Relacje i zdjęcia znajdziecie na supertydzień.pl. Polecam wam też stronę Radia Bonton, gdzie znajdziecie moje rozmowy na temat tych wszystkich fantastycznych rzeczy, które działy się ostatnio wokół fotografii w MDK-u. Tymczasem 6 minut do godziny 15. Jeszcze... Ciao, won't forget you. Jeszcze raz.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Mamy godzinę 15 w Radio Bonton. Czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
4: Zawiadomienie do prokuratury po głośnej interwencji rzeczniczki praw dziecka. Jest już dostępny instruktaż na wypadek zagrożenia z powietrza. Rusza remont obserwatorium na Śnieżce. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To po głosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęte przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia. Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
5: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego. Informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
6: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by to społeczeństwo było przygotowywane.

0: celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
1: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
2: Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta w czasie interwencji pod Bolesławcem. Stan rannego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Wiadomo, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, nad którym pracuje właśnie parlament. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko ci z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
3: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera i niestety te usługi asystenckie wykluczają.
2: Ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Rusza remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Finisz remontu przewidziano na 2031 rok. Charakterystyczny budynek obserwatorium z lat 70. składa się z trzech połączonych dysków. Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny. Generalny remont przejdą tam pomieszczenia, w których działa restauracja.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Nowy rok akademicki rozpoczyna Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie. Uroczysta inauguracja odbędzie się w niedzielę. W programie między innymi immatrykulacja pierwszorocznych i wykład inauguracyjny. Zaplanowano też czasowe utrudnienia w ruchu. Rada Powiatu Chełmskiego uznała za bezzasadną skargę radnego Andrzeja Dzirby dotyczącą nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej w Rejowcu. Sprawa wywołała jednak dyskusję, bo wcześniejsza kontrola Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wykazała w placówce szereg nieprawidłowości, między innymi dotyczących liczby mieszkańców, depozytów oraz finansowania zakupów. Mieszkanki Włodawy będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii. Mobilny gabinet stanie 12 października przy Urzędzie Miasta. Z badań bez skierowania mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: W pogodzie mamy około 15 stopni, maksimum dzisiaj, od tej pory będzie tylko zimniej. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, na niebie pochmurno, głównie pochmurno. Przez resztę dnia, teraz nawet się przyjaśniło w centrum Chełma, potem ma być podobno jeszcze więcej chmur.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Mamy dla Was trochę kolorów w rytmie dnia, za chwilę w audycji. A dlaczego usłyszycie, czemu flamingi są różowe, skoro rodzą się szare? Janek Zieliński, kolorowy praktyk z tej strony. Jestem jeszcze do 17 z Wami w Radiu Bonton i lecimy w kierunku weekendu. W tej godzinie przed nami kolejne lokalne wiadomości i fantastyczna dawka muzyki. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: love yourself.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Flaming kojarzy się niemal natychmiast z jednym kolorem, różowym. Tylko że mały flaming wcale nie wygląda jak różowy ptak z obrazka. Pisklęta flamingów mają przede wszystkim szare, miękkie pióra. Skąd więc później bierze się ten charakterystyczny róż? O to zapytał Alex. Posłuchajmy.
4: Alex, klasa pierwsza liceum. Dlaczego flamingi są różowe, skoro rodzą się szare?
3: Odpowiedź zaczyna się od jedzenia. Flamingi żywią się m.in. glonami i małymi organizmami wodnymi, które zawierają barwniki zwane karotenoidami. To właśnie te naturalne pigmenty odpowiadają za czerwone, pomarańczowe i żółte kolory wielu roślin i zwierząt. Kiedy flaming zjada pokarm zawierający karotenoidy, jego organizm je trawi, a następnie wykorzystuje część tych barwników. I właśnie wtedy zaczyna się cała historia z różowym kolorem. Karotenoidy są transportowane między innymi do piór, skóry i dzioba, gdzie wpływają na ich zabarwienie. Dlatego młody flaming jest szary, jego pióra nie zostały jeszcze nasycone dużą ilością tych pigmentów. W miarę dorastania i jedzenia odpowiedniego pokarmu jego nowe pióra stają się coraz bardziej różowe. I tutaj ciekawostka, im więcej odpowiednich karotenoidów w diecie, tym intensywniejsze może być ubarwienie flaminga. Dlatego kolor piór jest również pewnego rodzaju informacją o jego diecie i kondycji. Karotenoidy są przetwarzane w organizmie i odkładane w rozwijających się piórach. A co się dzieje, kiedy flaming traci różowe pióro? Nowe pióro również będzie musiało zostać zabarwione podczas wzrostu, dlatego kolor nie pojawia się natychmiast. To trochę jak z budowaniem koloru od środka. Pigmenty dostarczane z pożywieniem trafiają do rosnącego pióra. Co ciekawe, flamingi nie są jedynymi zwierzętami, których wygląd zależy od karotenoidów. Słuchajcie, nawet jak my jemy bardzo dużo marchewek, nasza skóra oraz białka oczu mogą stać się pomarańczowe. Podobne pigmenty wpływają m.in. na kolor łososia, a także na ubarwienie wielu innych ptaków. Czyli Alex, odpowiedź brzmi: flamingi rodzą się szare, ponieważ ich młode pióra nie zawierają jeszcze dużej ilości karotenoidów. Wraz z dorastaniem i jedzeniem pokarmu bogatego w te barwniki, ich nowe pióra stopniowo nabierają różowego lub różowo-czerwonego koloru. Czyli można powiedzieć, że flaming w pewnym sensie zjada swój kolor. Pytanie zadał Alex, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Miłego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
5: Z 4 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz.

0: Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLM w ofercie specjalnej.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Len Machlen, za nami 21 minut po 15. A w OpenAI kłopoty, mili państwo, jeden z agentów wymknął się spod kontroli programistów firmy i włamał się na rządowe strony kraju, jakim jest Australia, do służby zdrowia konkretniej. I to w czerwcu, o czym programiści dowiedzieli się w sierpniu, a rząd został poinformowany we wrześniu przez publicznego maila, przez co informacja zaginęła w gąszczu innych wiadomości i to wszystko się jeszcze opóźniło, ale no, nie zapowiada się, żeby jakieś ograniczenia prawne, jakiekolwiek w tej materii naleszły, bo Amerykanie mocno się sprzeciwiają, także jeżeli coś się tutaj jednak zmieni, to dam wam znać. Póki co skupmy się na sprawach lokalnych, bo już o 15.30 zagościł nas serwis radia Bonton. Zapraszam serdecznie.

0: reklama. Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Muzyka i głos AI.
4: To

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Reklama.
4: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Nowy rok akademicki rozpoczyna Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie. Uroczystości inaugurujące rok 2026-2027 zaplanowano na ten weekend.
5: W niedzielę rozpoczynamy kolejny rok akademicki, już 26 w historii naszej uczelni. Minione ćwierć wieku było dla nas niezwykle intensywnym czasem, który daje nam piękne doświadczenie, wiele przykładów i historii, z których czerpiemy pełnymi garściami. Liczymy na to, że najbliższe lata również będą dla nas, dla naszych studentów i absolwentów, pięknym czasem, czasem spełnienia marzeń, czasem rozwoju, spełniania oczekiwań, które stawia przed nami i gospodarka, nasz region i nasz kraj.
4: Mówi profesor uczelni dr Beata Fauda, rektor PANS w Chełmie. W programie niedzielnych uroczystości między innymi immatrykulacja studentów pierwszego roku, ślubowanie studentów pilotażu oraz wykład inaugurujący. Uczelnia informuje też o krótkotrwałych utrudnieniach w ruchu związanych z przejściem uczestników z rektoratu do bazyliki około 8.30 i przemarszem ze świątyni w kierunku siedziby Akademii przy ulicy Wojsławickiej około 10.30. W tym czasie ulice Lubelska, Pocztowa i Wojsławicka będą częściowo zablokowane. Rada Powiatu Chełmskiego odrzuciła skargę radnego Andrzeja Dzirby dotyczącą braku właściwego nadzoru starosty nad Domem Pomocy Społecznej w Rejowcu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Choć Rada uznała zarzuty za bezzasadne, protokół z kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody ujawniły szereg rażących uchybień w placówce. Burzliwa dyskusja na ostatniej sesji Rady Powiatu Chełmskiego dotyczyła skargi złożonej na początku czerwca 2026 roku przez radnego Andrzeja Dzirbę. Radny zakwestionował sposób sprawowania nadzoru przez starostę Piotra Deniszczuka i wicestarostę Jerzego Kwiatkowskiego nad jednostkami pomocy społecznej. Głównym punktem sporu stały się ustalenia doraźnej kontroli przeprowadzonej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w DPS w Rejowcu. Inspektorzy ocenili działalność placówki kierowanej przez dyrektor Elżbietę Florczak negatywnie. Zamiast dozwolonych 78 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, w jednostce przebywały 82 do 83 osób. Kontrolerzy wykazywali ponadto, że z prywatnych depozytów mieszkańców finansowano zakupy mebli, tapczanów, szafek, sprzętu RTV, środków czystości, leków oraz pieluchomajtek. Z odsetek od depozytów utworzono tzw. fundusz rekreacyjny, z którego kupowano m.in. tonery, kosiarki, szlifierki taśmowe oraz opłacano abonament w serwisie Spotify. Dodatkowo podopiecznych obciążano kosztami zbiorczych zakupów kawy czy słodyczy bez ich zgody, a także ograniczono im prawo do samodzielnego opuszczenia placówki bez wymaganych orzeczeń sądowych lub lekarskich. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Elżbieta Wiorko wyjaśniła, że placówka wdraża polecenia pokontrolne, a wojewoda lubelski nie nałożył kar finansowych, co zdaniem komisji wyklucza zarzut braku nadzoru ze strony starosty. Zarzuty wobec wicestarosty związane z wpisami w mediach społecznościowych, w których nazwał radnego rekordzistą donosów i opozycją bolszewicką, rada uznała za leżące poza jej właściwością, wskazując na drogę sądową z oskarżenia prywatnego. Radny Dzirba zarzucił komisji przeoczenie faktur za meble i złożył wnioski o przekazanie pełnej dokumentacji wszystkim radnym oraz zmianę składu komisji. Jednak oba wnioski zostały odrzucone. Ostatecznie Rada przyjęła uchwałę nr 24/167/2026, uznając skargę na starostę za bezzasadną. Zarówno starosta, jak i wicestarosta nie zabrali głosu podczas obrad. Radny Dzirba zapowiedział, że sprawa nieprawidłowości w DPS w Rejowcu będzie przedmiotem dalszych postępowań sądowych.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Mieszkanki Włodawy będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Mobilny gabinet stanie 12 października przy Urzędzie Miasta przy Alei Piłsudskiego 41. Bezpłatna mammografia bez skierowania przysługuje kobietom w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonywały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Badania są w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 58 325 76 02 lub przez internetowy formularz na stronie rejestracja.mammo-med.pl.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Oj, to prawda, nie ma miejsca jak do mrozu. Za nami w Radiu Bonton. Jeszcze chwila, trochę, no kilkadziesiąt minut, zanim wrócimy do domów. Ja na pewno zanim wrócę do domu. Kochani, przed nami oczywiście wiadomości dla kierowców. To już po tej piosence Great Expectation, Sienna Spyro. To już teraz.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Trwają standardowe, piątkowe, popołudniowe korki, co oznacza więcej samochodów na Lubelskiej, Wiadukcie, Rampie Brzeskiej i na skrzyżowaniu Lwowskiej z Aleją Armii Krajowej. Przypominamy o pracach drogowych na Przemysłowej między skrzyżowaniami z Fabryczną i Rolniczą, a także o nierównościach w jezdni na Sienkiewicza, Kopernika i Obłońskiej. Na wspomnianej Lubelskiej w najbliższym czasie spodziewajcie się ponadto kilkukrotnie zamkniętego przejazdu kolejowego.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Już niedługo czekają nas wiadomości z kraju i ze świata. Czeka nas podsumowanie tegorocznych czternastek, tych emerytur. Będzie również o prognozach na paliwo, bo tutaj no niestety nie jest zbyt kolorowo. A także wiemy już, co z nożownikiem z Jarosławia, jeżeli chodzi oczywiście o jego przesłuchanie.

0: Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A. A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Reklama. Mamy 16, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy!
12: Już wiadomo, co z przesłuchaniem nożownika z Jarosławia. Fatalne prognozy dla kierowców, paliwa będą drożeć. ZUS wstępnie podsumował wypłatę tegorocznych 14 emerytur. Miriam Lipińska. Już wiadomo, że dziś prokuratorom nie uda się przesłuchać Ukraińca, który wczoraj w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu ugodził nożem 5 osób, jedną z nich śmiertelnie. Według opinii powołanych biegłych, w aktualnym stanie zdrowia mężczyzny jest to niemożliwe.
13: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
12: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Śledczy chcą postawić mężczyźnie zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna jest w szpitalu pod policyjnym dozorem w Jarosławiu. W związku z tragedią ogłoszono żałobę. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
14: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
12: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych.

0: Za ten PR roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
1: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
0: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 2/3 emerytów dostało w tym roku czternastkę, wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły do 6 300 000 seniorów. Czternastka jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
4: Z prawdziwą panią z Anglii.
5: 15-14 stopni aktualnie, temperatura będzie już spadać tylko. Na niebie pochmurno, ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra. Tak jest.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: Dzisiaj w kalendarzu mamy Światowy Dzień Farmaceuty. Tak się składa, że niedawno mówiłem w Witaminie FM w Radiu Bonton o sytuacji na rynku farmaceutycznym. Sprawdźcie sobie to wydanie na naszej stronie. W tej godzinie jednak inny temat. Będzie także sport lokalny o 16.30. Janek Zieliński z tej strony. Jeszcze przez godzinę jestem z Wami w rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
10: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
9: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
10: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
9: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
10: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
9: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jeżeli jedziecie w ten weekend na grzyby do lasu, to zapraszam Was do wysłuchania Witaminy FM. Tam o grzybach, gdzie właśnie tam będzie można o tym usłyszeć, gdzie można je skontrolować i kiedy trzeba to zrobić. Jeżeli jednak nie planujecie grzybobrania, to może zainteresuje Was piłka nożna. Marcin Petruk ma dla Was szereg piłkarskich zapowiedzi. To już o 16:30 w spotycie Radia Bonton. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń. 513-876-190.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.
9: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 17 na murawie przy ulicy Ceramicznej trzecioligowcy Chełmianki podejmą Podlasie Białopodlaska. Biało-zieloni są po kolejnym tygodniu treningów i mają nadzieję wrócić do kompletowania pełnej puli punktowej, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
13: Po tym remisie z Krzoi, wcześniej remisie z Siarką, bardzo chcielibyśmy wrócić na ścieżkę wygrywania. Wiadomo, że to jest taki trochę derbowy przeciwnik niewygodny, ale w naszym zasięgu zdecydowanie, także z dobrym nastawieniem, z dobrą energią tygodniu. Mam nadzieję, że zgarniemy 3 punkty.
12: Obecnie liderująca Chełmianka jest jedynym zespołem w swojej grupie, który nie przegrał żadnego meczu w tym sezonie. 8 kolejka czeka natomiast w niedzielę czwartoligowy Puk Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa aktualnie zajmuje 14 miejsce, a szansą na poprawę lokaty będzie wyjazdowe spotkanie z Lewartem Lubartów. Początek niedzielnego meczu na murawie drugiej z tych drużyn o 17.30. Dobre wieści z siatkarskich szeregów UKS-u Tempo Chełm, ponieważ jego wychowankowie zasielili składy kilku rodzimych drużyn z wyższych lig, mówi prezes klubu Wojciech Miszczuk.
14: Niedawno podpisałem dokumenty o rocznym wypożyczeniu Mikołaja Miszczuka do pierwszej ligi w Siedlcach, Dawida Połuba do Wyszkowa. To jest klub co prawda drugoligowy, ale główny faworyt do rozgrywek pierwszej ligi.
12: Ponadto bracia Marcel i Wiktor Forysiowie podpisali kontakt z plusligowym Cuprumem z Tiląt Goszów, gdzie będą grali w zespole juniorskim. Weekend minie pod znakiem 7 kolejki zmagań w chełmskiej klasie okręgowej. W poprzedniej turze samodzielnym liderem ponownie została Ekoróżanka, która 3-2 pokonała na wyjeździe Ogniwo Wierzbica, wspomina trener Kamil Karwatiuk.
15: Dużo walki kartek, ale na szczęście wytrzymaliśmy ten napór. Na pewno też duży wpływ gdzieś tam pod względem kondycyjnym to, że naszych dwóch zawodników zmagało się z chorobą i było widać, że od 70 minuty po prostu na ambicji. Za to też dziękuję, bo walczyliśmy pomimo gdzieś tam osłabień. Cieszą 3 punkty, cieszę te 65 minut. Na pewno wnioski do analizy i do przemyślenia, żeby po prostu zabijać takie mecze, nie dawać tlenu dla przeciwnika, choć wiemy, że to był bardzo dobry przeciwnik. Myślę, że jeden z najlepszych oprócz naszego zespołu.
12: Kolejnym rywalem liderującej Ekoróżanki będzie ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. W pozostałych meczach siódmej okręgowej kolejki GKS Łopiennik podejmie Włodawiankę, u rezerwy Chełmianki Ruch Izbica, Witrum Wola Uchruska Orła Srebrzyszcze, Kłos Gmina Chełm Granicę Dorochusk, Hetman Żółkiewka Frasati Fajsłowice, a Unia Rajowiec Ogniwo Wierzbica. Po raz szósty w tym sezonie w weekend wyjdą natomiast na murawę zespoły chełmskich klas A i B. W pierwszej z tych lig liderem jest Tatran Kraszczyczyn, którego czeka domowe spotkanie ze Zniczem Sienica Różana. W klasie B natomiast przewodzący stawce KS Bezek uda się do Dubeczna, aby powalczyć o punkty z miejscowym Hutnikiem. Stadion Chełmianki przy ulicy pierwszego pułku Szwoleżerów wygląda coraz okazalej, a wykonawca prac zadeklarował, że zgodnie z planem prace budowlane zostaną zakończone wraz z końcem roku. Obecnie na finiszu są roboty w pomieszczeniach w zachodnim skrzydle budynku, powstały już także strefy gastronomiczne i sanitarne, a wkrótce także miejsce pod klubowy sklepik, mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
0: Proces wegetacji trawy również przebiega pomyślnie. Trawa jest regularnie nawadniana, nawożona, koszona, zarówno na płycie głównej boiska, jak i na boisku treningowym. Ponadto na boisku treningowym trwają również prace wykończeniowe. Układana jest obecnie agrowłóknina, na której zostaną zasadzone rośliny pnące, ponieważ skarpa od strony ulicy Swarzerów jest dosyć stroma, tak aby ułatwić pracownikom utrzymującym obiekt dostęp do tych miejsc. Przygotowywane są również miejsca pod trybuny do boiska treningowego.
12: Na ukończeniu są także prace związane z wewnętrzną drogą dojazdową oraz te prowadzone między północną częścią stadionu a ogródkami działkowymi. Sam obiekt ma zostać oddany do użytku na inaugurację kolejnego sezonu.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Zaczęła się jesień, a wraz z jesienią co? Grzyby w lasach. Mamy weekend. Pewnie co po niektórzy z Was ruszą między drzewa w poszukiwaniu świeżych okazów. Dlatego posłuchajcie tego odcinka, gdzie mam dla Was parę porad, żeby się nie zatruć albo, nie daj Boże, kogoś. Janek Zieliński, zapraszam. Tak jak teraz myślę, to dawno w sumie nie byłem na grzybach. Pojechałbym gdzieś na grzybobranie. Ale w ten weekend nie mogę, w sumie dużo rzeczy do ogarnięcia. Ale dobra, bo ja tutaj Was, że tak powiem, raczę moimi prywatnymi kratochwilami, a tutaj jest kwestia całkiem poważna, bo jeżeli planujecie sprzedać swoje grzyby, to należy zajrzeć do stacji sanitarno-epidemiologicznej. O dokładnych wytycznych i godzinach dyżurów w stacji mówi goszcząca dziś na naszych łączach specjalistka.
3: Beata Jakubowska, klasyfikator grzybów świeżych, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Chełmie. Informacje dotyczące dyżuru grzybowego w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Chełmie udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach. Udzielanie informacji, czyli porady grzybowe dotyczące zebranych grzybów dla osób indywidualnych w godzinach 8-12, wydawanie atestów na grzyby świeże w godzinach od 8 do 11. Atest na grzyby świeże powinna posiadać każda osoba oferująca do sprzedaży bezpośrednio konsumentowi finalnemu grzyby rosnące w warunkach naturalnych. Atest na grzyby świeże wydawany jest i obejmuje wyłącznie daną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin, a temperatura przechowywania do 10 stopni Celsjusza. Warto tutaj nadmienić, że grzyby rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże wydanego przez klasyfikatora bądź grzyboznawcę.
2: Jakie grzyby natomiast trafiają do oceny?
3: Zdarzają się przypadki, że przynoszą Państwo do nas do oceny grzyby, które łatwo pomylić z grzybami jadalnymi. Do takich grzybów możemy zaliczyć na przykład goryczaka żółciowego, ale ostatnio trafił nam się nawet muchomor sromotnikowy. Myślę, że pomylić go jest trudno z innym grzybem. Jest on specyficzny i na swoim trzonie tu ma taką specyficzną pochewkę, jednakże i takie okazy do nas trafiają.
2: Pamiętajcie, jeżeli nie macie pewności, lepiej zanieść takiego grzyba do sprawdzenia, nawet jak nic nie wyjdzie, to lepiej spać spokojnie. Także kochani, miłego weekendu, smacznego grzyba i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Bon Ton Radio. 100.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

No i tym sposobem zaczęliśmy weekend. Kochani, dziękuję wam za to popołudnie. Od 12 byłem z wami ja, Janek Zieliński. Dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję wam za ten tydzień. I do usłyszenia w przyszłym. No i jutro to też w audycji w sobotę. Także trzymajcie się. Hej, hej.

0: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
4: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: objawy choroby psychicznej u nożownika z Jarosławia. Nie usłyszał zarzutów. Problemy na trasie S7 na Pomorzu przez niewybuch. I finisz kampanii wyborczej w Krakowie w niedzielę głosowanie. Miriam Lipińska. Ukrainiec Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Zginęła w nim jedna osoba, ksiądz, a cztery inne są ranne. Biegli uznali, że na przesłuchanie i postawienie 31-latkowi zarzutów nie pozwala jego stan zdrowia. Mężczyzna ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Śledczy podkreślają jednak, że jest to ocena jego obecnego stanu. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
0: Prokuratura skieruje teraz do sądu wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Będzie kontynuować prowadzenie śledztwa i czekać na możliwość postawienia zarzutów mężczyźnie. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A w Jarosławiu po wczorajszej tragedii trwa żałoba. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Od wczoraj w Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. Na razie jednak, jak mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz, jest spokojnie.
2: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
0: Do tonowania nastrojów wzywa też rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, bo jak podkreśla, zbrodnia, mimo że szokująca, nie ma żadnego związku z narodowością. Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Niewybuch na drodze ekspresowej S7, odcinek trasy od węzła Gdańsk-Południe do węzła w Lublewie Gdańskim, został całkowicie zamknięty dla ruchu. Niewybuch, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odkryto podczas prac ziemnych w rejonie węzła dróg S6 i S7. Na miejsce jadą już saperzy. Z szacunków policji wynika, że utrudnienia potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Place targowe, przystanki, szpitale, domy handlowe, pętle przesiadkowe, miasteczko studenckie. Wszędzie tam, w Krakowie, można dziś spotkać kandydatów na prezydenta miasta. Tak kończy się trwająca od początku miesiąca kampania wyborcza. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto spośród 7 kandydatów najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z KO. Po ponad 20 latach przerwy w orientarium łódzkiego zoo przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka urodziły się pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Przed nimi jeszcze badania kontrolne i szczepienia. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: 4 października mieszkańcy Rejowca Fabrycznego wezmą udział w referendum.

0: w sprawie odwołania burmistrza Gabriela Adamca. Inicjatorzy referendum zarzucają mu m.in. problemy z inwestycjami czy dialogiem z mieszkańcami. Burmistrz te zarzuty odrzuca. 30-letni Rafał T. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzany o czynną napaść na policjanta podczas próby kontroli drogowej w Wólce Okopskiej oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków. Podejrzany do napaści się nie przyznał. Grozi mu do 10 lat więzienia. Kilka miesięcy po zakończeniu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Sawin na asfaltowej nawierzchni pojawiły się liczne pęknięcia. Mieszkańcy już wcześniej zgłaszali zastrzeżenia do wykonania choćby podbudowy. Gmina zapowiada kontrolę i ekspertyzę techniczną. Na szczegóły lokalnych wydarzeń zapraszamy w wiadomościach lokalnych o 17.30.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
4: Do końca dnia pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu i w Małopolsce, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam wszystkich muzycznych maniaków. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu wyruszamy w podróż w czasie, by przypomnieć sobie najważniejsze rocznice, które na zawsze zmieniły oblicze muzyki. Zatem sprawdźmy, co przyniósł 25 września w historii muzyki. Zaczynamy od roku 1930. Właśnie wtedy w Alabamie urodził się Ray Charles, legendarny wokalista, pianista i kompozytor, uważany za jednego z pionierów muzyki soul. Jego charyzma i talent uczyniły go jednym z najbardziej wpływowych artystów wszechczasów. Przenosimy się do roku 1968. Tego dnia na świat przyszedł Will Smith, amerykański raper, aktor i kompozytor, który swoją karierę muzyczną rozpoczął jako połowa hip-hopowego duetu Jay-Z, Jeff and the Fresh Prince. Teraz rok 1973. Właśnie wtedy ukazał się album Goodbye Yellow Brick Road Eltona Johna. To kultowa płyta, która zawiera takie hity jak Candle in the Wind czy tytułowy Goodbye Yellow Brick Road, a krytycy do dziś uważają ją za arcydzieło. Zatrzymujemy się na roku 1979. Właśnie wtedy australijski zespół AC/DC wydał swój kultowy singiel Highway to Hell. Utwór stał się jednym z największych przebojów w historii rocka i na zawsze zdefiniował hardkorowe brzmienie. Kolejna ważna data to rok 1980. Właśnie wtedy w wieku zaledwie 32 lat zmarł John Bonham, legendarny perkusista zespołu Led Zeppelin. Jego innowacyjny i potężny styl gry do dziś jest inspiracją dla perkusistów na całym świecie. I na koniec rok 1987. Właśnie wtedy miała miejsce telewizyjna premiera krótkometrażowego filmu Bad Michaela Jacksona. To 18-minutowe arcydzieło wyreżyserowane przez Martina Scorsese stało się jednym z najważniejszych momentów w historii teledysku i na zawsze zmieniło podejście do wizualnej oprawy muzyki. Posłuchajmy więc tego ponadczasowego klasyka, który udowodnił, że muzyka nie zna granic. Bad Michael Jackson.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Helm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
1: Reklama.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
4: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudarska-Nowosad, jest 17.30. 4 października mieszkańcy Rejowca Fabrycznego zdecydują w referendum o przyszłości burmistrza Gabriela Adamca. Komisarz wyborczy w Chełmie wydał postanowienie o przeprowadzeniu głosowania w sprawie jego odwołania przed upływem kadencji. Referendum jest efektem inicjatywy grupy mieszkańców, która w lipcu złożyła wniosek w tej sprawie, wcześniej zbierając wymagane podpisy. Inicjatorzy wskazywali m.in. na tempo realizacji miejskich inwestycji, kadrową politykę czy sposób prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Ich zdaniem w mieście pogłębiają się także podziały społeczne. Gabriel Adamiec odrzucał te zarzuty. Podkreślał, że nie zgadza się z taką oceną swojej pracy przedstawioną przez inicjatorów. Wskazywał przy tym na działania samorządu dotyczące m.in. finansów, inwestycji czy konsultacji z mieszkańcami. 4 października na karcie do głosowania mieszkańcy znajdą pytanie, czy jest pan, pani za odwołaniem burmistrza miasta Rejowiec Fabryczny przed upływem kadencji. Dla osób niewidomych i słabowidzących zostaną przygotowane specjalne nakładki na karty do głosowania z oznaczeniami w alfabecie Braille'a. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi 30-letni Rafał T. Jest podejrzany o czynną napaść na policjanta podczas próby kontroli drogowej oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków. Do zdarzenia z jego udziałem doszło 18 września w Wólce Okopskiej w gminie Dorohusk. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli osobowe Volvo. Według ustaleń śledczych kierowca zignorował sygnały do zatrzymania, przyspieszył i skierował samochód w stronę oznakowanego radiowozu. Volvo uderzyło w prawe przednie drzwi policyjnego Opla Astry. Drzwi uderzyły stojącego przy nich funkcjonariusza. Policjant został w ten sposób narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Uszkodzony został również radiowóz. Kierowca miał następnie podjąć próbę ucieczki. Po niespełna 2 kilometrach pościgu został zatrzymany i obezwładniony. Podczas dalszych czynności policjanci zabezpieczyli prawie 59 gramów morfiny oraz blisko 23 3 gramy marihuany. Prokuratura przedstawiła 30-latkowi 2 zarzuty: czynnej napaści na funkcjonariusza z użyciem pojazdu oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Rafał T. nie przyznał się do napaści, jak wyjaśniał, nie zauważył sygnałów do zatrzymania i nie miał zamiaru spowodować obrażeń policjanta. Przyznał się natomiast do posiadania zabezpieczonych substancji, ale nie ujawnił ich źródła. Za zarzucane mu przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Sawin na asfaltowej nawierzchni pojawiło się kilkadziesiąt pęknięć. Inwestycja zlokalizowana wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 812 miała poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, jednak obecne usterki wywołały tylko falę niepokoju oraz pytania o trwałość całej konstrukcji. Mieszkańcy przypominają, że to nie pierwsze wątpliwości wokół tej inwestycji. Jeszcze w trakcie robót zgłaszali obawy dotyczące wykonania podbudowy. Doniesienia o pęknięciach oraz doraźnych naprawach pojawiały się także przed odbiorem końcowym, do którego doszło w grudniu ubiegłego roku. Wówczas komisja odbiorowa oceniła prace wykonane przez firmę Drogmost jako prawidłowe, wskazując jedynie na tak zwane wady nieistotne. Ich usunięcie przesunięto na okres wiosenny ze względu na niskie temperatury. Władze gminy zapowiadają natychmiastową kontrolę i szczegółową ocenę techniczną. Wójt Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że samorząd wspólnie z inspektorem nadzoru dokładnie sprawdzi stan nawierzchni, by określić zakres problemu oraz ustalić przyczyny uszkodzeń. Wójt podkreśla jednak, że na tym etapie gmina nie chce formułować pochopnych wniosków ani przesądzać o odpowiedzialności przed uzyskaniem oficjalnej ekspertyzy. Jeśli ocena techniczna potwierdzi jednak wady wykonawcze, samorząd zamierza bezwzględnie skorzystać z 60-miesięcznej gwarancji jakości i egzekwować na jej podstawie napraw od wykonawcy.
1: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki.
3: Jest wieczór, telewizor działa, telefon się ładuje i w czajniku właśnie zagotowała się woda i nagle, no właśnie, pstryk, ciemność. Podchodzimy do okna, widzimy, że nie tylko u nas, cała okolica jest ciemna, nie działa światło, nie działa Wi-Fi, telefon jeszcze działa, ale bateria ma 18%, no ładnie. I właśnie zaczyna się coś, co brzmi banalnie, brak prądu, tylko że prąd zasila znacznie więcej rzeczy niż zauważamy na co dzień. Bez prądu może przestać działać internet, może przestać działać ogrzewanie. W niektórych miejscach problem może dotyczyć także dostaw wody. Nie zapłacimy kartą, nie działa winda, nie możemy po prostu podłączyć telefonu do ładowarki. A jeśli awaria potrwa dłużej, zwykła codzienność zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Rządowy poradnik bezpieczeństwa zakłada, że długotrwały blackout może potrwać nawet kilka dni. Dlatego pierwsze, co robimy? Nie panikujemy i nie zużywamy bezmyślnie baterii w telefonie. Włączamy tryb oszczędzania energii, ograniczamy korzystanie z internetu. Telefon może być potrzebny później do kontaktu albo wezwania pomocy. A światło? No właśnie, latarka. Najlepiej taka, o której wiemy, gdzie jest. I zapasowymi bateriami. Kolejna rzecz. Lodówka. Największy błąd, otwierać ją co 5 minut, żeby sprawdzić, czy nadal jest zimno. Nie zaglądamy. Każde otwarcie wpuszcza cieplejsze powietrze i przyspiesza ogrzewanie wnętrza. Logiczne, dlatego podczas awarii ograniczamy otwieranie lodówki i zamrażarki, żeby jak najdłużej trzymały niską temperaturę. A teraz coś, co w normalnym życiu wydaje się kompletnie niepotrzebne. Radio na baterię. Tak, wracamy do tego radia. Kiedy nie ma internetu i telefon trzeba oszczędzać, radio może nadal dostarczać najważniejszych informacji. Dlatego w domowym zestawie awaryjnym warto mieć radio, latarkę, baterię, naładowany powerbank. I tutaj jest pewien paradoks. W świecie smartfonów, aplikacji i powiadomień, no właśnie, jednym z przydatnych urządzeń podczas dużej awarii może być coś, co wygląda jak sprzęt z poprzedniej epoki. Zwykłe radio. A co z jedzeniem? Jeśli awaria jest krótka, prawdopodobnie nic wielkiego się nie dzieje, ale jeśli trwa długo, przydają się produkty, które można zjeść bez skomplikowanego gotowania. Dlatego właśnie zaleca się zapasy żywności gotowej do spożycia oraz wodę, minimum 3 litry na osobę na dobę. I tutaj wracamy do naszego wtorkowego odcinka. Pamiętacie? 72 godziny. Woda, jedzenie, leki, światło, informacja, gotówka. To wszystko zaczyna mieć sens właśnie wtedy, kiedy codzienna infrastruktura przestaje działać. Jest jeszcze jedna rzecz. Ciepło. Jeśli blackout trwa zimą, nie ogrzewamy całego mieszkania za wszelką cenę. Poradnik zaleca oszczędzanie ciepła, m.in. zebranie domowników w jednym pomieszczeniu i ograniczenie strat ciepła. Czyli zamiast siedzieć samotnie w 5 pokojach, zbieramy się razem. Jeden pokój, koce, ciepłe ubrania i jak najmniej uciekającego ciepła. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie używamy w domu przypadkowych źródeł ciepła czy urządzeń spalinowych bez odpowiednich warunków. Przy urządzeniach spalających paliwo trzeba bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, bo pojawia się ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. A więc mamy blackout. Pierwsze minuty. Latarka, telefon w trybie oszczędzania. Sprawdzamy informacje. Pierwsze godziny. Nie otwieramy bez potrzeby lodówki. Oszczędzamy baterie i ciepło. Dłuższa awaria. Woda, jedzenie, leki, radio i kontakt z rodziną. I przede wszystkim korzystamy z wiarygodnych komunikatów, a nie z plotek krążących po internecie bądź klatce schodowej. Bo brak prądu pokazuje coś bardzo ciekawego. Na co dzień wydaje nam się, że świat działa sam. Woda pojawia się w kranie, światło zapala się po naciśnięciu przycisku, telefon się ładuje, sklep przyjmuje kartę, internet po prostu jest. Póki pewnego dnia pstryk i nagle okazuje się, jak bardzo jesteśmy połączeni z całą infrastrukturą, której normalnie nawet nie zauważamy. Takie sytuacje zdarzały się na zachodzie Europy. No i co? I chaos. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Tym sposobem kończymy nasz tydzień. Zaczęliśmy od pytania, co mamy w domu na 27 godzin. Potem była ewakuacja, syreny, a dziś blackout. Nie po to, żeby się bać, tylko po to, żeby w sytuacji kryzysowej nie zaczynać od pytania, co ja teraz zrobię, tylko dobra, wiem, działam. To była Planeta w 5 minut. No i cóż, udanego weekendu. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
6: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
7: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Reklama. Bąk.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: ZNP pomoże nauczycielom walczyć o nadgodziny za wycieczki. Dwunastolatek, który sam przejechał 150 km, odnaleziony. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pomoc dla nauczycieli, którzy chcą dostać wynagrodzenie za pracę podczas szkolnych wycieczek. ZNP wyśle do szkół informacje o tym, jak zgodnie z przepisami organizować wycieczki. Zdaniem związku za dodatkowe godziny pracy należy się dodatkowa zapłata. Związkowcy powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego.
1: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
0: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Dwunastolatek, który uciekł samochodem z Siechnic pod Wrocławiem, odnaleziony za Zieloną Górą. Chłopcu nic się nie stało, choć przejechał ponad 150 km sam samochodem. Został odnaleziony na parkingu dzięki pomocy świadków.
2: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
0: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Rodzice i lekarze już pojechali odebrać dziecko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakiem, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
3: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do Patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka. W odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę.
0: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Do akcji rusza pierwszy w Polsce autobus-ambulans, czyli mobilny szpital na kółkach. Pojazd trafił do stacji ratownictwa medycznego w Łodzi i może jednocześnie ratować 6 ciężko rannych pacjentów. Ma być wykorzystywany podczas katastrof, wypadków autokarowych i kolejowych oraz innych zdarzeń masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparatura USG. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Przez ocieplenie klimatu młode łosie są coraz mniejsze. W Norwegii młode łosie są znacznie mniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a w części kraju ich masa spadła nawet o 39%. Naukowcy wskazują, że coraz cieplejsze i bardziej suche lata oznaczają mniej pożywienia dla zwierząt. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia łosi rosną coraz słabiej.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Ivrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubiany. Nasza piłkarska kadra zagra dziś pierwszy z 6 meczów, które czekają ją jesienią z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Innego wyniku niż zwycięstwo Polski nie wyobraża sobie były reprezentant Polski Artur Wichniarek.
6: Z Bośnią jeszcze w historii nie przegraliśmy. Graliśmy 5

0: dwukrotnie 4 zwycięstwa i 1 remis. Wydaje mi się, że mimo tego, że Bośnia była na mistrzostwach mnie, nie jest to zespół lepszy od nas. I mam wrażenie, że ta reprezentacja z tym trenerem i z tymi liderami, którzy są blisko zwolnienia kolejnego selekcjonera, mają sobie coś do udowodnienia, ale przede wszystkim również kibicom.
1: Mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina zacznie się o godzinie 20:45. Maja Chwalińska zagra w półfinale turnieju w Singapurze. Polska tenisistka do czołowej czwórki awansowała po tym, jak pokonała w dwóch setach triumfatorkę turnieju sprzed roku, Belgijkę Elise Mertens. Chwalińska wraca do wysokiej formy, jaką prezentowała w wielkoszlemowym Roland Garros. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
2: Porównania do paryskich kortów nie są przypadkowe, bo w meczu z Belgijką Mertens część kibiców mogła mieć déjà vu. Panie wcześniej spotkały się właśnie na French Open, a Chwalińska jakby stosowała taktykę z tamtego meczu. Gdy do tego doszły błędy Belgijki, Polka spokojnie mogła prowadzić przez cały mecz. W drugim secie Belgijka poprosiła o przerwę medyczną. Spotkanie co prawda dokończyła, ale tak jak w Paryżu, znów w meczu z Polką, udało się jej ugrać raptem 4 gemy. Tym razem skończyło się na 2 razy po 6-2.
1: A w półfinale Chwalińska zagra z Kanadyjką Leilą Fernandez, która pokonała w ćwierćfinale Mirę Andrijewą.
3: Pogoda ma być znacznie przyjemniejsza niż dziś. Będzie sprzyjać spacerom. W większości kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie. Najcieplej na ziemi lubuskiej. Termometry pokażą tu 21 stopni.
4: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie odniósł duży sukces podczas międzynarodowego konkursu w Hiszpanii. Teraz młodzi artyści zapraszają mieszkańców na koncert dziękczynny, który będzie podsumowaniem ich pracy i wspólnego wysiłku wielu osób.
3: Ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić słuchaczy Radia Bonton w najbliższą niedzielę, 27 września o godzinie 18 do kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza w Chełmie. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewni nasz chór Rapsodia, a po mszy zapraszamy serdecznie na krótki koncert. Będzie to występ dla nas szczególny. Tym koncertem chcemy przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, instytucjom, darczyńcom, dzięki którym ten wyjazd mógł się odbyć, bo bez Państwa życzliwości i wsparcia nie byłoby tego sukcesu. Serdecznie zapraszam. Niedziela 27 września, godzina 18, Kościół Świętego Kazimierza w Chełmie.
2: Zaprasza dyrektor liceum Zbigniew Niderla. A teraz przechodzimy do podcastu Bliżej Kultury. Oddaję głos.
4: Dziś udało mi się spotkać w Muzeum Regionalnym z pracownikiem, z Mateuszem Soroką, etnografem w tutejszym muzeum w Krasnostawie.
5: Dzień dobry.
4: Może zacznijmy od takich podstaw. Skąd na ziemi krasnostawskiej wziął się chmiel?
5: Oczywiście samo ważenie piwa z udziałem chmielu, bo to jest taki niezbędny składnik, miało już miejsce w starożytności. Natomiast jeśli chodzi tutaj o Krasnostaw, to pierwsze wzmianki, które by wskazywały na obecność chmielu, to XVI wiek, dokładnie 1520, jeśli dobrze sobie przypominam, czwarty rok. Wtedy to Zygmunt I Stary wydał przywilej na ważenie piwa dla krasnostawskich piwowarów. No i od tego momentu już możemy mówić, że rzeczywiście ten chmiel, jak i samo piwo tutaj zaistniało. No później pod koniec XVIII wieku taka lustracja wskazuje, że w Krasnostawie były cztery browary. One należały do miasta, do zakonu augustianów, chociaż wcześniej ten browar należał do jezuitów, bo to też trzeba wspomnieć o tym, że jezuici z augustianami mocno konkurowali tu swojego czasu w Krasnostawie. Nie zawsze to była czysta rywalizacja. W każdym razie ten browar został przejęty przez augustianów, no i jeden też należał do prywatnego właściciela, on się nazywał Józef Tabiszewski. Jeśli chodzi o tą taką część historii, która już jest nam bardziej znana, no to rzeczywiście propagatorem uprawy chmielu na terenie powiatu krasnostawskiego był właściciel dworu w Maszowie, to jest niedaleko Krasnego Stawu, Tadeusz Fleszyński. Fleszyński był inżynierem chmielarzem i on, z tego co dowiedzieliśmy się też od jego rodziny, bo złapaliśmy kontakt z jego rodziną, on tak jakby tego bakcyla na chmiel złapał studiując w Taborze, bo on studiował w szkole w Taborze, to były ówczesne Austro-Węgry, dzisiaj to są Czechy. No i nieopodal tego Taboru jest miejscowość Żatec, która jest nawet dziś znana z produkcji piwa. Nawiasem mówiąc, Żatec jest w tej chwili miastem partnerskim Krasnego Stawu. No i w tym Żatecu spotkał się z uprawą chmielu i postanowił to przeszczepić na teren Krasnego Stawu i okolic. No tutaj on głównie w głowie miał to, żeby rzeczywiście tak jakby podnieść dochody samych rolników. No i to jego zainteresowanie zaowocowało założeniem szkoły rolniczej w Krasnostawie, ale tak naprawdę ta uprawa, mówiąc kolokwialnie, rozhulała się już po II wojnie światowej. Tych chmielików powstawało coraz więcej. No aż tutaj dochodzimy do tego roku 70, kiedy w ogóle narodził się pomysł, żeby zorganizować imprezę jakoś właśnie powiązaną z tym chmielarstwem.
4: Myśli pan, że ten rozwój chmielarstwa tutaj na tym terenie wynikał z tego, że było to opłacalne, czy po prostu popularne?
5: To znaczy, było to popularne i tutaj też były niezłe warunki do uprawy chmielu, dlatego że i długi okres wegetacji, i dobre nasłonecznienie, no i całkiem niezłe gleby lesowe, to wszystko powodowało, że rzeczywiście ten chmiel, jego uprawa mogła się rozprzestrzeniać. Natomiast no to tak naprawdę ten szczyt, ten taki pik uprawy chmielu, no to były lata 70., bo udało mi się dokopać do takich informacji, że w latach 70. te uprawy chmielu tutaj w powiecie krasnostawskim zajmowały powierzchnię ponad 400 hektarów. Natomiast dzisiaj to jest około 120 hektarów, no z czego płynie taki wniosek, że generalnie chmielarstwo jako takie z tego terenu się zwija.
4: Jak panu się wydaje, czy dzisiejsi mieszkańcy nadal mają takie poczucie, że ten chmiel tutaj się rozwinął, czy nadal o tym myślą, czy jednak gdzieś to tam już odeszło w zapomnienie?
5: Znaczy, ta tradycja z jednej strony jest żywa, no i to wydarzenie, czyli chmielaki, stara się to podtrzymywać, natomiast w tej chwili te chmielaki to rzeczywiście, mimo że formę może mają podobną jak w latach 70., tak dzisiaj no na pewno już troszeczkę ten cały festiwal się skomercjalizował, bardziej pewnie chodzi o piwo niż o same tradycje chmielowe, bo sama koncepcja w ogóle tych chmielaków miała rzeczywiście stawiać na chmiel, bo to się zaczęło od tego, że w latach 70. dwóch działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, takich lokalnych, Ryszard Piotrowski i Antoni Janoszyk, ale nie jestem pewien, czy dobrze wspominam nazwisko. Oni byli wydelegowani do pracy w Opolu i tam podpatrzyli po prostu taki podobny festiwal. To był chyba festiwal kwitnących sadów w Józefowie. I stwierdzili, że generalnie dobrze by było coś takiego zrobić w Krasnystawie. I to był taki okres, że rzeczywiście te miasteczka, niewielkie miasteczka, próbowały tak jakby szukać własnych formuł na swoje festiwale. I tutaj początkowo był pomysł na to, żeby zrobić festiwal ziemniaka, ale okazało się, że coś takiego na Białostoczyźnie, a poza tym podejrzewam, że tutaj też nastąpiłby konflikt z krainą podziemnej pomarańczy, czy z Wielkopolską na dłuższą metę. No i rzeczywiście postawiono na te chmielaki. Ci działacze, o których wspominałem, oni nawiązali jeszcze taką współpracę z dziennikarzem takiej gazety przeznaczonej dla rolników, która się ukazywała w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, nazywała się Chłopska Droga. Ten dziennikarz nazywał się Czesław Klepacki, to jemu przypisuje się wymyślenie tej nazwy chmielaki. No i wracając właśnie do kwestii tego, czy to jest wciąż jeszcze taka tradycja związana z chmielem i skupiona na chmielu. No ile w latach 70. rzeczywiście był ten korowód chmielowy, było takie widowisko obrzędowe, które stanowiło de facto takie dożynki chmielowe. Tak dzisiaj, okej, jest korowód, jest oczywiście ta sesja chmielarska, natomiast ja odnoszę takie subiektywne wrażenie, że jednak ta tradycja przetrwała, ale forma tej tradycji no, zdecydowanie się zmieniła.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mieszkańcy oczekują czegoś innego niż może wcześniej, gdy większość zajmowała się faktycznie uprawą chmielu.
5: Tak, na pewno. Poza tym chmielaki w latach 70. to rzeczywiście była taka impreza, która przyciągała ludzi, bo do roku 77. to była impreza lokalna. Po 77. Tak jakby wyszła poza granicę powiatu. To był taki dobry okres w ogóle na organizację tych imprez i było w ogóle zapotrzebowanie tego typu imprez, dlatego że mówiąc o początkach chmielaków, nie sposób wspomnieć o rozwoju miasta Krasnego Stawu. W zasadzie od lat 60. zaczęły powstawać te zakłady przemysłowe, z których dzisiaj część nie funkcjonuje. Powstała proszkownia mleka, powstała cukrownia, wcześniej jeszcze fermentacja tytoniu, no co powodowało to, że były potrzebne ręce do pracy. No ludzie migrowali z podkrasnostawskich wsi i to miasto rzeczywiście się zaczęło rozrastać, budowały się osiedla, prężnie tutaj działała spółdzielnia. No i był stały dopływ tych ludzi z podkrasnostawskich wsi, ale właśnie na przykład te chmielaki, które były na początku organizowane, one właśnie kładły taki nacisk na ten wymiar ludowy, na ci ludzie, którzy się przeprowadzili tak naprawdę z tych wsi. No to dla nich to był taki naturalny świat i myślę, że dlatego ta impreza, mówiąc brzydko, zażarła.
4: Jak pan to ocenia? Czy gdyby nie chmiel, gdyby nie chmielaki, to ten region zupełnie inaczej by dziś wyglądał?
5: No na pewno, dlatego że to w tej chwili po prostu te chmielaki to już jest marka, mająca kilkadziesiąt lat, a ja sam pochodząc z zupełnie innej części kraju niż tutaj region Krasnego Stawu, trochę się może wstyd przyznać, ale ja do 20 roku życia nigdy nie słyszałem o Krasnym Stawie. A pierwsze co usłyszałem, to tak naprawdę były chmielaki, także to była taka moja pierwsza linia kontaktu. I myślę, że dla wielu osób rzeczywiście te chmielaki to jest Krasny Staw. No pomijając powiedzmy wyroby mleczarskie, które rzeczywiście też są ogólnodostępne w całym kraju i bardzo cenione. No tak te chmielaki to jest taka marka, która cały czas ten Krasny Staw trzyma. Gdyby ich nie było, no życie nie zda się próżni, więc podejrzewam, że coś by wymyślono. Ale rzeczywiście te chmielaki to jest coś takiego no, unikatowego, można powiedzieć, cały czas w skali kraju, mimo że ta impreza no, już nie kładzie takiego może nacisku na sam chmiel, a bardziej na samo piwo, no to jednak tak, na pewno w dosyć dużym stopniu ta marka rozsławiła Krasny Staw.
4: mimo tego, że przez jakiś czas pan nie słyszał o chmielakach, to jednak w pewnym momencie chyba bardzo pan się w nie wkręcił, bo zorganizował pan swego czasu też wystawę dotyczącą uprawy chmielu.
5: Tak, kilka lat temu właśnie zorganizowaliśmy taką wystawę, która pierwotnie miała być wystawą stałą, później jednak została ograniczona do czasowej i zorganizowaliśmy ją w muzeum w pomieszczeniu dawnej biblioteki jezuickiej i no tam rzeczywiście staraliśmy się pokazać tak jakby cały ten kontekst chmielaków od początku lat 70., a mamy na czym budować, dlatego że w muzeum oprócz no, sztandarowej, ale takiej też dosyć popularnej kolekcji kufli, bo tutaj te kufle robione przez ceramikę krasnostawską w zasadzie od początku były przez wielu ludzi kolekcjonowane. My też taką kolekcję mamy, ale mamy też na przykład całą kolekcję plakatów reklamujących chmielaki i muszę powiedzieć, że te plakaty, które były robione w latach 70., no one wyglądały inaczej niż dzisiaj, ale one, mimo że to nie było oczywiście jak przesadnie bogate czasy, to jednak one miały bardzo fajną formę. Ktoś nad nimi myślał, były takie jasne, przejrzyste. No, później, te późniejsze lata 90. to z kolei było takie bardzo duże nagromadzenie reklam na tych plakatach i to też można zauważyć. Zresztą my cały czas część z tej takiej wystawy chmielakowej, która była czasowa, ale która już zniknęła, przenieśliśmy na część etnograficzną i do dzisiaj te plakaty można oglądać. No, na tamtej wystawie jeszcze staraliśmy się tak trochę zwizualizować w ogóle, jak to wyglądało, więc postawiliśmy też stragan taki trochę odpustowy, bo też częścią chmielaków są te stragany, na których można dostać mydło i powidło. No plus pokazaliśmy to, o czym wspominałem wcześniej, czyli ten taki żywiołowy rozwój miasta w latach 70., który tak by równolegle z tymi chmielakami miał miejsce.
4: Część tej wystawy jest cały czas dostępna i można do muzeum przyjść odwiedzić, ale jest też teraz okazja jeszcze do końca miesiąca, aby odwiedzić inną, bardziej współczesną wystawę o chmielakach. Może kilka słów jeszcze na ten temat.
5: Tak, mamy wystawę czasową autorstwa znanego tutaj u nas piwowara Grzegorza Brzyszki i to jest wystawa pod nazwą Historia chmielem pisana. No jest bardzo interesująca, bo Grzesiek podzielił to tak jakby na takie okresy. Jest tam okres międzywojenny, powojenny, jest też tak jakby cała taka sekcja poświęcona no, standardowemu browarowi lubelskiemu, czyli lubelskiej perle. No Grzesiek to jest pasjonat, on zebrał bardzo dużo tych eksponatów, wszystko to jest, pochodzi to z jego prywatnej kolekcji, tam są i butelki, i etykiety, i plakaty, także warto to zobaczyć. Mieliśmy całkiem sporo tutaj zwiedzających nawet właśnie w trakcie chmielaków, dlatego że właśnie kurator Grzesiek Brzyszko miał nawet takie oprowadzania po tej wystawie. Ta wystawa będzie otwarta do końca września, także nie zostało już może dużo czasu, ale serdecznie zapraszamy.
4: Panie Mateuszu, bardzo serdecznie dziękuję za tę kolejną dawkę informacji na temat chmielaków. No i mam nadzieję, że jeszcze przy niejednej okazji uda nam się porozmawiać.
5: Ja również bardzo dziękuję i zapraszam do muzeum.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
6: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50, oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
10: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Reklama. Bonto.

0: reklama.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormus. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
1: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
0: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
2: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
3: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi. Również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
2: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
0: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
4: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu. 7 dnia rozejmu Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z protrumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
0: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i, jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a więc na zapleczu elity. Na początek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie

0: Tomaszy grała na mundialu, a więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
1: Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też sprawdzenia nowych zawodników.
2: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
1: Co prawda gramy na zapleczu elity, ale jak mówi selekcjoner, walka w grupie może być naprawdę zacięta.
2: Każdy z trenerów mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać.
1: Dla Bośniaków to pierwszy mecz po historycznym finale mundialu, gdzie dotarli nawet do fazy pucharowej.
3: Też jest drużyna charakterna, ja potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: Ale jak zapewnił na przedmeczowej konferencji nasz pomocnik Przemysław Frankowski, on i drużyna wierzą, że Polacy okażą się lepsi.
4: Pierwszy gwizdek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. Prowadzący w światowym rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Włoch wyjaśnił w mediach społecznościowych, że stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu. Tymczasem tenisistki Czech zostały pierwszymi finalistkami drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. W półfinale pokonały Hiszpanki 2-0. Najpierw Karolina Muchowa wygrała z Jessicą Buzas-Maneiro 7-5-6-4. Później zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, czyli Linda Noskowa, pokonała Kristinę Buxę 7-6-6-2. Finałowe rywalki Czeszek wyłoni sobotni półfinał Ukraina kontra Włochy.
5: Jutro rano możliwe mgły, a potem ma być pogodnie i spokojnie. Temperatura wzrośnie do 18 stopni, tak będzie w centrum, a miejscami na zachodzie Polski nawet 21. Chłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu, tutaj około 15.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow. Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama. Puls dnia.
4: Eliza Kudalska-Nowosad, witam ponownie i zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu. Jest 19.30. SOS dla wody. Pod takim hasłem w Chełmie odbyła się tegoroczna akcja sprzątania świata. Jej finałem był ekologiczny piknik na placu doktora Łuczkowskiego. Miejska edycja 33. akcji sprzątania świata odbyła się w Chełmie w dniach od 21 do 23 września, a w tym roku organizatorzy zwracają szczególną uwagę na ochronę rzek, jezior i innych ekosystemów wodnych. Chodziło m.in. o to, by nie wrzucać śmieci do wody, ale zwrócenie uwagi również na to, że problemem są odpady pozostawione na brzegach rzek, jezior, w lasach, parkach czy na łąkach. Mogą one zanieczyszczać m.in. wody gruntowe. W ramach tegorocznej akcji, jak zawsze, ogłoszono możliwość zgłoszenia swojego udziału w sprzątaniu lokalnej przestrzeni.
5: Magdalena Gardzińska-Kabała, MPGK w Chełmie. W tym roku zgłosiło się 35 grup. Najczęściej są to placówki oświatowe, ale również świetlice, domy samopomocy i tak dalej. Natomiast jest to ponad 1000 uczestników. Nie spłynęły jeszcze ostateczne informacje, ile tych odpadów jest zebranych, ile worków, ile kilogramów śmieci, natomiast spodziewamy się, że one będą spływać do poniedziałku i w poniedziałek już podamy oficjalnie na naszym profilu facebookowym informację podsumowującą akcję sprzątania świata.
4: Dzisiejsze wydarzenie miało też charakter dobroczynny. Organizatorzy zachęcali do przynoszenia papieru i tektury. Można było za nią otrzymać sadzonki roślin ozdobnych, czy też nasiona kwiatów, a zebrany surowiec zostanie przekazany teraz do recyklingu. Pieniądze z jego sprzedaży trafią na zbiórkę na leczenie Jakuba Kozioła z Rejowca Fabrycznego. A na miejscu w trakcie pikniku mieszkańcy mogli wziąć udział w licznych inicjatywach proekologicznych oraz porozmawiać z lokalnymi pasjonatami żeglarstwa. O popularności tego sportu mówi komandor klubu żeglarskiego Chełm Michał Mazurek.
6: To żeglarstwo jest teraz troszeczkę bardziej dostępne niż kiedyś. Na wielu akwenach, tych akwenów też dookoła i w małych miasteczkach i większych, i wiadomo, Mazury, każde jezioro ma jakiś tam potencjał do tego. Tych łódek też już trochę jest. Wiadomo, trzeba mieć troszeczkę umiejętności, żeby tym się poruszać po wodzie. Jest, wydaje mi się, coraz częściej i więcej, aczkolwiek no jednak jeszcze mimo wszystko wydaje mi się, że ten rodzaj wypoczynku czy uprawiania sportu no jednak jest jeszcze troszeczkę niszowy.
4: Dzięki chełmskiemu klubowi w samym centrum miasta stanęła dzisiaj łódź żaglowa klasy Omega, co dało mieszkańcom okazję do dokładnego przyjrzenia się sprzętowi i zaszczepienia w sobie żeglarskiej pasji. W niedzielę w Parku Miejskim w Chełmie odbędzie się wydarzenie z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Spotkanie zaplanowano w godzinach od 12 do 16. W programie znajdą się prelekcje oraz spotkania poświęcone właśnie zwierzakom i właściwej opiece nad nimi. Dla dzieci przygotowano warsztaty, zajęcia edukacyjne oraz aktywności terenowe i przyrodnicze, mówi Bogdan Drygasiewicz, dyrektor Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm.
7: Będzie darmowa wata cukrowa, dmuchawca i wiele innych atrakcji. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Laskowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
4: A więcej o niedzielnym Dniu Zwierząt w Parku Miejskim w Chełmie można posłuchać na naszej stronie radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton. 272 tony na Nowym Moście w Krasnym Stawie, przeprawa na wieprzu. Pomyślnie przeszła próbę obciążeniową, a to jeden z najważniejszych etapów przed odbiorem inwestycji. Na moście ustawiono 8 czteroosiowych ciężarówek. Każda ważyła około 34 tony. Łącznie konstrukcją obciążono więc ładunkiem sięgającym około 272 ton. Badania przeprowadzili na początku września specjaliści z Politechniki Rzeszowskiej. Podczas próby sprawdzano m.in. ugięcia mostu i osiadanie podpór. Rozmieszczone na konstrukcji czujniki rejestrowały nawet niewielkie przemieszczenia. Wyniki były pozytywne. Pomiary potwierdziły projektową nośność mostu i prawidłową pracę konstrukcji. Sprawdzono również zgodność rzeczywistego zachowania obiektu z założeniami projektowymi. Norbert Wnuk, kierownik projektu z ramienia generalnego wykonawcy Balzola Polska, mówi, że próba obciążeniowa potwierdziła prawidłową pracę konstrukcji, a cała inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Na budowie trwają jednocześnie prace drogowe. W sierpniu i na początku września wykonawca koncentrował się m.in. na układaniu ostatnich warstw asfaltu na odcinku ulicy Nieczaja między sklepem Biedronka a Nowym Mostem oraz na samej przeprawie ułożono finalną nawierzchnię asfaltową. Zaawansowane są również prace na pozostałych odcinkach inwestycji. Wykonawca zapowiada, że ostatnie asfaltowanie w całym zakresie zakończy się już do końca września. Później przyjdzie czas na oznakowanie, prace wykończeniowe i odbiory techniczne. Na koniec o niezwykłej historii i zagadce sprzed ponad 200 lat. Z Lubelszczyzny w Dołcholiskach Tadeusz Kościuszko własnoręcznie wzniósł murowaną piramidę, która w XIX wieku została zniszczona przez poszukiwacza skarbu. Dzisiaj historycy i konserwatorzy zabytków próbują wyjaśnić, co skłoniło polskiego bohatera do stworzenia tego tajemniczego monumentu. Badacz Grzegorz Mączka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie przedstawił ustalenia dotyczące zapomnianego pomnika. Historia obiektu sięga lat 1784-85, czyli okresu niedługo po powrocie Kościuszki z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Przyszły naczelnik odwiedzał wówczas swoją starszą siostrę Annę oraz jej męża Sykstusa Estkę w ich majątku dworskim w Dołcholiskach w dzisiejszej gminie Wisznicy. Z pomocą okolicznych chłopów Kościuszko zaprojektował i wybudował tam niewielką murowaną piramidę ze ściętym wierzchołkiem o wysokości od 1,6 do 1,8 metra. Monument nie pełnił funkcji grobowca ani celu praktycznego, a jego przeznaczenie pozostaje zagadką, ponieważ nie zachował się żaden dokument ani inskrypcja wyjaśniająca motywy budowy. Badacze przedstawiają obecnie kilka możliwych interpretacji. Jedna z nich wskazuje na zainteresowanie artystyczne Kościuszki i inspiracje motywami piramidalnymi zaobserwowanymi w Paryżu. Inna hipoteza łączy kształt budowli z symboliką wolnomularską oraz wielką pieczęcią Stanów Zjednoczonych. Z kolei profesor Andrzej Antoni Wawryniuk sugeruje trop emocjonalny, według którego obiekt mógł być związany z młodzieńczą miłością generała Ludwiką Sosnowską. Na uroczystość zakończenia budowy połączoną z nabożeństwem w cerkwi przybyło wielu gości, w tym osoby z Sosnowicy. Oryginalny pomnik przetrwał jedynie do XIX wieku, kiedy ówczesny właściciel folwarku rozbił go w poszukiwaniu rzekomo ukrytego tam skarbu.
0: Puls dnia. Bonton Radio.

0: podaje wynik półfinału Polska-Słowenia 3-0. Wszystkie schrony i miejsca ukrycia będą wyraźnie oznaczone. Eksperci spodziewają się, że niedługo wzrosną stopy procentowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy. Przed chwilą wygrali w Mediolanie półfinał ze Słowenią 3-0. Pierwsze dwa sety w miarę wyrównane do 23, ale trzeci to już pełna dominacja Polaków. Wygrali do 18. Finał jutro wieczorem o 21. Naszym rywalem będzie albo Francja, mistrz olimpijski, albo Finlandia, która sensacyjnie wyeliminowała po drodze Włochów. Drugi półfinał dziś wieczorem. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle to będzie symbol schronów i miejsc doraźnego ukrycia. Do końca roku wszystkie takie miejsca będą oznaczone, a według Straży Pożarnej to 85 tysięcy miejsc. Symbol jest nieprzypadkowy, to znak obrony cywilnej. Szymon Kępka.
1: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić drogę od pojawienia się zagrożenia do znalezienia bezpieczniejszego miejsca. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
1: Obowiązek oznakowania będzie spoczywał na właścicielach albo zarządcach nieruchomości, w których znajdują się punkty schronienia.
0: Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć, to przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
3: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
4: Podnieść stopy procentowe.
3: Tak, stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
0: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już zauważalnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 000 000 osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane połowy Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie radzić z taką rzeczywistością, mówi specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
5: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie PESEL-u i zastrzec go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no jest niestety, ale na sprzedaż.
0: Kontrole urzędu mają się odbywać jeszcze przed końcem roku. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
6: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
0: Dzisiejszy mecz z Bośnią i Hercegowiną o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Słońce pokaże się jutro w większej części kraju, tylko na północnym wschodzie utrzyma się więcej chmur i może jeszcze trochę popadać. Wiatr słaby, nad morzem czasem umiarkowany, czyli nieco silniejszy. Temperatura 15 stopni na Podhalu i na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, a najcieplej na zachodzie 21.
7: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: 104,9 FM. Bon Ton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
0: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Reklama. Bonto.

0: wiosną. Opowiemy też o pierwszej od dawna wizycie papieża w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatnie godziny kampanii i ostatnia próba przekonania niezdecydowanych. Po wczorajszych spotkaniach w blasku czołowych polityków, dziś kandydaci wracają przede wszystkim do mieszkańców. Grafiki mają napięte niemal co do godziny. Kraków wybiera za chwilę swojego prezydenta miasta. Katarzyna Młynarczyk.
1: Spotkania, konferencje, rozmowy na ulicach i ostatnie apele o głosy. Do północy kandydaci wykorzystują każdą chwilę kampanii. I właśnie w tej końcówce Michał Drewnicki przekonuje, że polityczne wsparcie z Warszawy nie jest tym, czego potrzebuje kandydat, który sam ma coś do powiedzenia.
2: Skoro kandydat nie ma nic do powiedzenia, no to muszą mówić za niego inny. Za mną, szanowni państwo, stoją czyny, doświadczenie 12 lat pracy w Radzie Miasta Krakowa i stoją konkretne decyzje.
1: Jednych kandydatów wspierali liderzy ich politycznych środowisk, inni, jak Łukasz Gibała, do końca podkreślają swoją niezależność i brak partyjnej przynależności, ale też związane z tym trudności.
3: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera, który tutaj dwukrotnie przejeżdżał. Ma poparcie wielkiej machiny partyjnej. Mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki.
1: O północy zacznie się cisza wyborcza, a głosowanie już w niedzielę.
0: Jednego grosza brakuje do 8 zł za benzynę i jednego grosza do 9 zł za diesla. Takie są teraz przeciętne ceny paliw w Polsce. Ale przyszły tydzień nie przyniesie nam dobrych informacji, bo 9 za olej napędowy to już całkiem realna przyszłość.
4: Niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
0: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W planach papież ma odwiedziny siedziby UNESCO w Paryżu i mszę na placu Concorde.
5: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
0: To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. W Pomorskiem na drodze ekspresowej S7 zakończyły się utrudnienia na drodze po wykryciu niewybuchu w rejonie węzła Gdańsk Południe. To był najprawdopodobniej pocisk z czasów II wojny światowej. Od wtorku dzieci poniżej 12 roku życia będą mogły szczepić się na nową szczepionkę przeciw COVID-19. Preparat będzie dostępny bezpłatnie w przychodniach POZ, bez konieczności posiadania e-skierowania. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zapisy prowadzą bezpośrednio przychodnie. Szczepienia są szczególnie zalecane dzieciom cierpiącym na choroby przewlekłe, m.in. cukrzycę i choroby układu oddechowego i otyłość. Na Śnieżce pojawiają się nowe rośliny, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były tam spotykane. To jeden ze skutków ocieplenia klimatu, które naukowcy obserwują na najwyższym szczycie Karkonoszy. W tym roku padły tam 2 rekordy temperatury, najwyższe od ponad 140 lat pomiarów. Meteorolodzy podkreślają, że Śnieżka staje się coraz cieplejsza, a zmiany w przyrodzie są już wyraźnie widoczne. Najcieplejszym regionem kraju będzie jutro ziemia lubuska z temperaturą do 21 stopni, w centrum około 18, a najchłodniej na Podhalu i Suwalszczyźnie około 15. Deszczu niewiele, całkiem przyjemnie, w wielu miejscach nie zabraknie słońca.
6: Słuchacie

0: your pum pum girl.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
2: Orlon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104,9 FM. Bonton Radio.

0: nauczyciele upominają się o powiązanie zarobków ze średnią pensją. Prokuratura na razie nie jest w stanie postawić zarzutu zabójcy z Jarosławia. Polscy siatkarze nie zawiedli, pewnie awansowali do finału Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. W Sejmie w zamrażarce jest projekt ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Premier obiecał przyspieszenie prac nad tym. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że związkowcy zwrócą się do posłów z wyjaśnieniem, dlaczego Sejm nie pracuje nad ustawą.
1: Mamy pełne prawo domagać i żądać od dzisiejszej koalicji jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi, powiedzenie na jak wygląda obecna sytuacja z punktu widzenia realizacji tej inicjatywy, ale jednocześnie wzięcie odpowiedzialności, politycznej odpowiedzialności za to.
0: Sławomir Broniarz dodaje, że jeżeli rządzący nie spełnią obietnicy, to stracą głosy wielu nauczycieli w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za zabójstwo w opactwie w Jarosławiu. Biegli, którzy przebadali napastnika, twierdzą, że wykazuje on silne objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
2: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych, z uwagi na nasilone

0: reagować? Jak postępować, kiedy tego typu alarm wystąpi? Jak odczytywać SMS-y bądź informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
1: Podczas zajęć zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
2: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
1: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
3: Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Można go znaleźć w internecie na stronach rządowych gov.pl, a niebawem trafi też do aplikacji mObywatel. To jedna z największych operacji przeciw piratom somalijskim. Lokalne siły bezpieczeństwa uwolniły tankowiec porwany w sierpniu. Cała załoga jest wolna, jeden pirat zginął, kilku zostało rannych, a kilkunastu piratów trafiło w ręce służb. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Wygrali dziś pewnie ze Słowenią 3-0 w setach, 2 razy do 23 i raz do 18. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, a mecz o złoto jutro o 21:00. Przed nami dość spokojna jesienna sobota. Rano lokalnie pojawią się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów, ale potem pogoda się poprawi niemal w całej Polsce. Sporo słońca, a więcej chmur utrzyma się tylko na północnym wschodzie Polski. A temperatura od 15 do 21. Najcieplej na zachodzie.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: way. I had to do it the hard way.
1: Bon Ton Radio. I wszystko gra.